0: Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję o odebraniu najwyższego polskiego odznaczenia Załęskiemu podczas obchodów Narodowego Dnia Powstań Śląskich w Grabówce.
1: Nam nie trzeba mówić, z jakimi konsekwencjami wiąże się wojna z postsowiecką Federacją Rosyjską. Wiemy, czym jest walka o niepodległość. Wiemy, czym jest postsowieckie, dziś rosyjskie zagrożenie. Ale jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Załęskiemu order Orła Białego.
0: Mówił Karol Nawrocki. Przypomnijmy, że polski prezydent odebrał Wołodymyrowi Załęskiemu order po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek sił zbrojnych nazwę Bohaterów UPA, a więc formacji, na której spoczywa odpowiedzialność za wymordowanie dziesiątek tysięcy Polaków. Polska nie zaakceptuje żadnych unijnych ustaleń o zawieszeniu broni na Ukrainie bez udziału naszego kraju. Tak zapowiedział z kolei po szczycie Unii Europejskiej premier Donald Tusk. Dyskusję dotyczącą ewentualnych rozmów pokojowych zrelacjonuje teraz nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Tusk dał wyraźnie do zrozumienia, że reprezentowanie Unii Europejskiej powinno pozostać w gestii przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy. Jednocześnie podkreślił:
3: Polska nie będzie respektowała, i to jeszcze raz powtórzę, żadnych ustaleń, które będą podjęte bez jej udziału.
2: Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przekonywał natomiast, że format E3, do którego należą Francja, Niemcy i Wielka Brytania, powstał na prośbę Ukrainy i skupia państwa odgrywające kluczową rolę we wspieraniu Kijowa. Zapewniał jednocześnie, że Polska, Włochy i inni partnerzy z Unii są na bieżąco włączeni do konsultacji.
4: To są fakty RMF FM.
0: Jastrzębska Spółka Węglowa dostała koncesję na sprawdzenie nowego złoża węglowego w rejonie sąsiadującym z kopalnią Knurów-Szczygłowice. To może mieć istotne znaczenie dla przyszłości zarówno tej kopalni, jak i całej JSW. Jak to sprawdzanie złoża będzie wyglądało i ile to może potrwać, sprawdził nasz dziennikarz Marcin Buczek.
5: Najpierw trzeba będzie przygotować górnicze wyrobiska. Kolejny etap to wywiercenie otworów badawczych. Następnie pobrane próbki trafią do laboratorium. Dzięki temu będzie można określić parametry zalegającego tam węgla. Harmonogramu tych prac jeszcze nie opracowano, ale to długi proces. Otrzymana obecnie zgoda dotyczy jedynie sprawdzania złoża. Kolejnym etapem będzie ewentualna koncesja na wydobycie i eksploatację. Ze wspomnianego złoża wydobywała węgiel zamknięta ponad 20 lat temu kopalnia Dębieńsko. Według szacunków może tam zalegać ponad 100 milionów ton koksowego węgla.
0: Spokojny relaks, czy może napięty kalendarz? Dokładnie tydzień przed zakończeniem roku szkolnego pytaliśmy uczniów, jak spędzą te 9 tygodni wakacji.
6: Najpierw jadę do Jastarni z mamą, potem jadę do Hiszpanii. Ja planowałam na początku pojechać do babci, trochę się zrelaksować i odpocząć od szkoły. Potem mam w planach pojechać na obóz, tam będę śpiewać, tańczyć i ćwiczyć aktorstwo. Na pewno też pojedziemy na Mazury i pewnie do Sopotu.
7: Być może w lipcu pojadę do tej, jak to się nazywa, Słowenii. Ogólnie to prawie nie mam planów, bo tylko w sierpniu jadę do hotelu na 8 dni. Ogólnie to będę większość czasu siedzieć w domu i odpoczywać.
0: Usłyszała o co czwartoklasistów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. A my życzymy spełnienia wszystkich wakacyjnych planów.
4: Fakty i zdrowie w RMF FM.
0: Specjaliści ze Szpitala Klinicznego imienia Andrzeja Mieleckiego w Katowicach wszczepili pacjentom nową generację implantów ślimakowych. Te inteligentne urządzenia mogą być aktualizowane po zabiegu, bez konieczności kolejnych operacji. Implanty pomagają wrócić do sprawności osobom z całkowitą głuchotą i głębokim niedosłuchem.
8: Co jest nowinką w tym implancie, o którym dzisiaj mówimy?
9: Tutejsza klinika laryngologii przy ulicy Francuskiej w Katowicach od wielu lat pomaga osobom z całkowitą obustronną głuchotą, jak również z głębokim niedosłuchem. Konkretnie od 2004 roku realizujemy górnośląski program leczenia całkowitej głuchoty i niedosłuchu za pomocą implantów ślimakowych. Do tej pory wszczepiliśmy około 300 implantów ślimakowych, przywracając w ten sposób 300 pacjentów do normalnego życia społecznego i zawodowego. Cztery implanty, które wszczepiliśmy w ostatnim czasie, istotnie różnią się od dotychczas stosowanych. Nowość polega na tym, iż w przypadku pojawienia się nowych metod, nowych technik, nie musimy już wymieniać implantu pacjenta na nowy model, tylko za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego modyfikujemy parametry w dotychczasowym implancie, pozwalając tym samym pacjentowi lepiej funkcjonować. Bardzo istotny jest tutaj zarówno aspekt ten kliniczno-medyczny, czyli to, że pacjent, który dotychczas jest głuchy, w ten sposób zaczyna ponownie słyszeć, zaczyna ponownie komunikować się z otoczeniem, z rodziną, może sam załatwiać swoje prywatne sprawy w sklepie, na poczcie, w urzędach, jak również aspekt ekonomiczny, ponieważ pacjent, który ponownie słyszy, może powrócić do pracy zawodowej i tym samym realizować się na gruncie zawodowym, co ma bardzo istotne znaczenie dla jego psychiki. Osoba, która pracuje, ponownie wraca do życia społecznego, jest to dla niej bardzo ważne. Mamy tutaj specjalnie wypracowane metody postępowania. Pacjent jest skierowany do naszej kliniki w Katowicach na Francuskiej, nie tylko z województwa śląskiego, ale trafiają do nas pacjenci z całej Polski. Oczywiście pacjent taki musi najpierw mieć skierowanie do naszej poradni przyklinicznej laryngologicznej i w pierwszym etapie, w pierwszej hospitalizacji wykonujemy u tego pacjenta tak zwaną pełną diagnostykę audiologiczną, czyli sprawdzamy stan jego słuchu, jak głęboki jest jego niedosłuch, czy kwalifikuje się do implantu, czy w danym przypadku można jeszcze mówić o jakimś zysku z aparatu słuchowego, ale jeżeli taki pacjent jest całkowicie głuchy lub też ma głęboki niedosłuch, w którym aparat słuchowy nie powoduje już żadnego zysku słuchowego, wówczas takiego pacjenta kwalifikujemy do tego zabiegu. Te operacje wykonujemy u nas w klinice. Ten system jest wszczepiony, operacja trwa około 2 godzin i następnie po tej operacji w dalszej kolejności najważniejsza jest rehabilitacja, ponieważ samo wszczepienie implantu to niejako pierwszy etap leczenia, potem jest ustawienie procesora dźwięku i rehabilitacja, dzięki której no w zasadzie po miesiącu, dwóch ten pacjent jest normalnie aktywny zawodowo i normalnie może komunikować się z otoczeniem.
8: Usłyszeliśmy, że bardzo ważna jest rehabilitacja po wszczepieniu tego implantu. Na czym ona polega?
10: To jest bardzo duża praca ze strony pacjenta. Ja zawsze powtarzam, że to jest praca nie tylko nas jako lekarzy, nie tylko nas jako otochirurgów i później logopedów, ale to jest przede wszystkim bardzo trudna praca dla pacjenta. To jest rehabilitacja każdego dnia, która polega na tym, że implant nosimy od rana do wieczora, procesor dźwięku, słuchamy w nim, mówimy, rozmawiamy z innymi, czytamy książki, czytamy sobie na głos i bierzemy aktywnie udział w życiu.
8: No, czy można powiedzieć, że takim implantem można sterować jak smartfonem na przykład?
10: Jak najbardziej. Dzisiejsze technologie pozwalają na to, że procesor dźwięku, który pacjent ma założony na uchu i to jest ta część zewnętrzna implantu, można aktualizować z każdą nową aktualizacją. Natomiast te implanty, które wszczepialiśmy teraz, mają jeszcze taką przewagę, że część wewnętrzna może mieć aktualizowane oprogramowanie bez wyciągania, bez wymiany tej części wewnętrznej.
8: Jak się kalibruje, jak się ustawia to urządzenie?
10: Na tym właśnie polega rehabilitacja. Jeżeli mamy pacjenta, który nie korzysta regularnie z implantu, to później w czasie spotkania z inżynierem albo w czasie spotkania z aplikacją, która pomaga ustawiać się do tego, co chcemy słyszeć, jak chcemy słyszeć i jak dużo chcemy słyszeć, to jest trudna praca. Natomiast jeżeli mamy pacjenta, który bardzo aktywnie korzysta z procesora i nosi faktycznie kilkanaście godzin dziennie implant, to przy podłączeniu do aktualizacji pacjent daje nam informację zwrotną, że potrzebuje więcej wysokich tonów, mniej niskich tonów, że nie rozumie niektórych głosek. To jest też taka praca z logopedami, którzy nam pomagają, aby ta mowa była w pełni zrozumiała i dla pacjenta przez samego siebie i dla innych.
8: Jak wygląda, jak przebiega zabieg wszczepienia tego inteligentnego implantu ślimakowego?
10: Sam zabieg to jest zabieg około 3-godzinny. Polega na otwarciu ucha wewnętrznego i założenia elektrody implantu ślimakowego do zakrętu podstawnego ślimaka, czyli tam, gdzie znajdują się włókna nerwu słuchowego. I my jakby troszkę oszukujemy naturę, powodujemy, że te włókna nerwu słuchowego od nowa zaczynają pracować poprzez elektrodę implantu ślimakowego. Implanty nie są wodoszczelne. Na niewielkim deszczu jak najbardziej można z nich korzystać, natomiast na duży deszcz są różne urządzenia wspomagające dla pacjentów. Osłonki silikonowe. Są nawet takie specjalne opakowania, dzięki którym pacjenci mogą z implantami pływać i nurkować. To już wszystko zależy, jak bardzo pacjent potrzebuje spersonalizować sobie implant. Natomiast taka codzienność, to jest codzienność właściwie taka sama jak dla osoby, która nosi okulary. Tak, przy niektórych czynnościach procesor należy zdjąć, przy wszystkich innych możemy go założyć. Oczywiście w procesorze nie śpimy, ściągamy go na noc. Natomiast kwestia noszenia czapek, kasków, to jest wszystko kwestia dopasowania takiego indywidualnego pod głowę pacjenta i pod procesor.
8: Jak możemy zadbać o swój słuch? Proszę powiedzieć, co powinno nas zaniepokoić? Jakie sygnały powinny nas skłonić do pójścia do lekarza?
11: Jeżeli chodzi o profilaktykę, to ważne są takie badania profilaktyczne. Jeżeli czujemy, że coś nam doskwiera i pojawi się jakiś początkowy niedosłuch, czujemy, że nie słyszymy wszystkiego, warto zgłosić się na taką pierwszą wizytę do lekarza rodzinnego. On skieruje dalej, jeżeli coś wzbudzi jego niepokój, dalej do specjalisty, najczęściej laryngologa albo audiologa i foniatry. No i później podczas takich przesiewowych badań jesteśmy w stanie wykryć to. W Polsce z dużą korzyścią działają takie badania przesiewowe u noworodków. Naprawdę mamy to świetnie rozwinięte, jeżeli chodzi o całą Unię Europejską, w stosunku do Unii Europejskiej. Także jak gdyby te osoby są naprawdę dosyć szybko wykrywane i diagnozowane, a w końcowym rezultacie leczone z korzyścią, jeżeli mamy tutaj głęboki niedosłuch, leczone na przykład implantacją ślimakową.
8: Ten implant, o którym dzisiaj mówimy, czyli taki nowoczesny, ma już 4 pacjentów. Co oni mówią? Jaką czują różnicę?
11: Generalnie, jeżeli chodzi o samą korzyść, są znacznie zadowoleni względem tego, co było poprzednio. Technologia się rozwija, to pozwala lepiej, dokładniej nam słyszeć, identyfikować poszczególne dźwięki. Na to się przekłada kolejne nowe implanty ślimakowe. To one są nacelowane na to, żebyśmy, jeżeli dotknie nas, jesteśmy tylko ludźmi i każdego w przyszłości może to spotkać, żebyśmy mogli lepiej identyfikować poszczególne dźwięki, radzić sobie w życiu.
0: Z profesorem Jarosławem Markowskim, dr Katarzyną Przytułą-Kandzią oraz lekarzem Bartoszem Witkiem z oddziału otolaryngologii w Szpitalu Klinicznym imienia Andrzeja Mieleńskiego w Katowicach rozmawiała Anna Kropaczek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Bo zbliża się godzina trzecia, więc to czas na fakty. Szef resortu sprawiedliwości zapowiada kolejne zaostrzenie kar dla pijanych kierowców i tych, którzy siadają za kółką mimo utraconych uprawnień. Komisja Europejska chce skutecznie chronić europejskich producentów z branży hutniczej, głównie przed nieuczciwą konkurencją ze strony Chin. W Hucie Pieniackiej zakończyły się poszukiwania szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej z 1944 roku. Będzie kolejne zaostrzenie kar dla kierowców jeżdżących mimo zakazów prowadzenia pojazdów i po alkoholu, zapowiada Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości ujawnił, że trwają prace nad surowszymi przepisami, które mają wyeliminować z ruchu piratów drogowych. Z tymi informacjami w faktach Tomasz Skory. Dotychczasowe działania są nieskuteczne?
2: Minister widzi, że wydane kilka miesięcy temu wytyczne surowego traktowania recydywistów nie zawsze działają. Przykładem jest zatrzymanie po policyjnym pościgu pijanego 29-latka z dwoma czasowymi i trzema dożywotnimi zakazami prowadzenia pojazdów i mimo zagrożenia wieloletnim więzieniem zwolnienie go bez żadnych środków zapobiegawczych.
3: Widziałem ostatnio sam przypadek, gdzie prokuratura nie zadziałała w sposób odpowiedni. To znaczy pomimo tego, że pan był właśnie po zakazach, pod wpływem alkoholu, prokurator nie zawnioskował środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Musimy zmienić nawyki prokuratorów.
2: Powtarza minister, ujawniając, że resort pracuje już też nad zaostrzeniem przepisów.
3: Najpierw wydałem te wytyczne, które mogłem wydać w miarę szybko, ale będziemy także zaostrzać przepisy karne, surowsze prawo, bo jak widać te osoby są niereformowalne.
2: Mówi Waldemar Żurek.
1: IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla całego województwa śląskiego. Synoptycy prognozują opady deszczu od 20, a lokalnie nawet do 35 mm, a porywy wiatru dochodzące do 70 km na godzinę. Alert obowiązuje do godziny 10 rano. Jednocześnie w większości regionu utrzymują się także ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Temperatura w ciągu dnia może sięgnąć od 30 do nawet 35 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w zachodniej części województwa. Polska branża hutnicza z ostrożnym optymizmem ocenia ustalenia unijnego szczytu w Brukseli. Przywódcy państw Unii uznali, że obecne mechanizmy ochrony rynku są zbyt wolne i niewystarczające wobec napływu taniej stali spoza wspólnoty. Komisja Europejska ma teraz przygotować nowe rozwiązania, które mają skuteczniej chronić europejskich producentów przed nieuczciwą konkurencją, którą przede wszystkim ze strony Chin. Ze szczegółami w faktach nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Jak powiedział mi prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka, branża liczy, że Bruksela teraz sięgnie po skuteczniejsze narzędzia ochrony rynku stali i zacznie odpowiadać na problem systemowo. Zdaniem Motyki Unia powinna reagować nie tylko na pojedyncze przypadki, lecz na całe chińskie sektory odpowiadające za nadprodukcję. Hutnicy podkreślają, że ostateczna ocena będzie zależała od konkretnych propozycji Komisji Europejskiej. Motyka przypomina, że w ubiegłym roku Chiny wyeksportowały rekordowe 131 milionów ton stali, co wywołuje presję cenową i uderza w europejskich producentów, a stawką jest przyszłość polskiego hutnictwa i miejsca pracy.
5: Fakty RMF FM na tropach historii.
1: Badacze z Instytutu Pamięci Narodowej mają nadzieję, że w przyszłym roku uda im się wrócić do Huty Pieniackiej. W tej ukraińskiej miejscowości zakończyły się poszukiwania szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej z 1944 roku. Ekipy natrafiły na szczątki na obszarze 200 m2, o czym opowiadał naszemu reporterowi Krzysztofowi Zasadzie ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u. Jakie są dalsze kroki?
6: Teraz będą czekać na wydanie przez ukraińskie władze kolejnej zgody, tym razem na ekshumację. Dopiero po jej otrzymaniu będą mogli przystąpić do wydobywania szczątków setek ofiar z ziemi. Nie chcą jechać na jesieni, bo to oznaczałoby ryzyko związane m.in. z warunkami pogodowymi.
7: Biorąc pod uwagę rozmiar tej mogiły, ilość szczątków, które spodziewamy się tam odnaleźć, jest tak duża, że może to być 8, 10, 12 tygodni prac ekshumacyjnych.
6: Po powrocie do Polski teraz badacze Instytutu przygotują dokumentację po poszukiwaniach z dokładnym wskazaniem miejsc, w których natrafiono na szczątki. Na ten obszar o powierzchni 200 m2 wystąpią o zgodę na ekshumację.
1: Podobno dzięki nauce można zakochać się w fantastyce i odwrotnie. Eksperci przekonują, że te dwa światy od dawna są ze sobą połączone. Ale jak to sprawdzić? To wyjaśniają naukowcy na Festiwalu Fantastyki Pyrkon w Poznaniu.
8: Chcecie zgłębić wiedzę? Nie ma problemu. Na tematy biologii, fizyki, rozszerzonej rzeczywistości, politologii na stanowisko numer 3 w strefie inicjatyw fanowskich rozmawiacie i nawet możecie zacząć rozmawiać z naszymi biologami o tym, jak robaki tworzyły historię rocka. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Więc przestrzał jest taki, że my zapraszamy ludzi, którzy są tacy sami jak wy, bo my jesteśmy ludźmi z pasją, więc możecie nie tylko porozmawiać o takich rzeczach, ale możecie zagrać w gry starożytne, które zapoczątkowały wszystkie planszówki.
1: Wyjaśnił Mateusz Frankiewicz z grupy Fantastyczny UAM. Przypomnijmy, że dziś ostatni dzień tegorocznej edycji festiwalu.
5: Sztuka w faktach RMF FM.
1: Startująca dziś manifesta potrwa do 4 października. Tym razem Europejskie Biennale Sztuki Współczesnej odbywa się w Niemczech, a Polska ma tam bardzo mocną reprezentację artystyczną. Z Olgą Wysocką, dyrektorką Instytutu Adama Mickiewicza, spotkała się dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
9: To jest wyjątkowe wydarzenie w świecie artystycznym, porównywalne do Biennale Sztuki w Wenecji, czy Berlin Biennale, czy Dokumenta. Ale różnica polega na tym, że jest nomadycznym wydarzeniem, czyli odbywa się w różnych miejscach na świecie. Pojawiło się na mapie kultury w momencie upadku żelaznej kurtyny jako próba poszukiwania przestrzeni dialogu i możliwości rozmowy na tematy trudne i bardzo poważne, które działy się w przestrzeni społecznej, politycznej, i manifesta miała odpowiadać właśnie na te tematy. Dlatego te pierwsze manifesta, jak prześledzimy historię, dotyczyły integracji europejskiej, czyli tego ważnego momentu dla całej Europy. Potem można zauważyć taki zwrot i kierunek związany z tematami miast, transformacją, czyli czymś, co między 2008 a 2018 rokiem bardzo mocno też Europę zajmowało. A od tego 2018 roku takim kluczowym wątkiem, który można odnajdywać w kolejnych manifestach, to jest temat migracji, ale i tożsamości Europy. Czyli tego, w jaki sposób odnajdujemy tę kwintesencję wspólnotowości. I to jest fantastyczne w manifesta, bo manifesta to nie tylko pokaz wspaniałej sztuki w nieoczywistych, fantastycznych miejscach w całej Europie, w różnych miejscach, ale to także kluczowe pytania, które dotyczą za każdym razem tego tematu, który nas wszystkich nurtuje w takim myśleniu wspólnotowym i europejskim.
10: To jakie w tym roku jest hasło manifesty i jak odpowiada na te zapotrzebowania tego, co dzieje się teraz na świecie?
9: Manifesta ponownie podejmuje temat migracji. W tym roku obecna będzie właśnie w Zagłębiu Rury, ale podejmuje temat migracji, ale także temat przestrzeni, które pojawiają się jako przestrzenie wolne. To są kościoły, które tracą swoje dotychczasowe znaczenie i kluczowym pytaniem jest, co się dzieje w takich przestrzeniach. Dlatego tegoroczna edycja manifesta to temat, który nazwano pokrótce, to nie jest kościół. I miejsca, w których odbywają się właśnie spotkania artystyczne, spotkania ze światem sztuki, to są właśnie przestrzenie byłych kościołów. To jest bardzo poważne pytanie. To jest pytanie, które dotyczy zarówno kontekstu niemieckiego, jak i w wielu krajach europejskich. Ten temat staje się już bardzo istotnym i ważnym. Nawet w Wenecji mieliśmy możliwość oglądania fantastycznego projektu estońskich kuratorek i artystek, które odbywały się w najmłodszym kościele weneckim, który został zamieniony na boisko szkolne, a na czas i przestrzeń Wenecji został oddany artystom i artystkom. I to jest jeden z wielu przykładów, które już widzimy, a za chwilę zobaczymy w Ruhr Triennale w Niemczech, co można zobaczyć, jak można zagospodarować te przestrzenie, jak one mogą być odpowiedzią też na tę przestrzeń wolną i na taką ikoniczną, tak, którą można byłoby myśleć, że nie można jej podważać, ale kto może najlepiej odpowiadać na takie pytania? Artyści. To oni bardzo często zmagają się właśnie z tymi wątkami, które nas nurtują, a oni mają taką odwagę w sobie, żeby te tematy podejmować i jednocześnie stawiać nas właśnie z tymi tematami i pytaniami.
10: Z jakimi pytaniami postawią nas polscy artyści? Bo wiemy, że mamy bardzo mocną polską reprezentację. Jak odpowiedzieliśmy na to zaproszenie? W jaki sposób? Co tam pokażemy? Kto? to tam pokaże swoje prace.
9: Tegoroczną edycję kuratoruje Anda Rotenbeck razem z Krzysztofem Kościuczukiem. To jest duet, który będzie opowiadać i zapraszać do opowieści artystów z Polski właśnie w Bochum, bo też to są różne miejsca. I zaproszenie otrzymali Mirosław Bałka, Zuza Golińska, Nicolas Grospier, Jarosław Kozłowski, Katarzyna Kozyra, Małgorzata Mirka-Taz, Anka Sasnal i Wilhelm Sasnal i Mikołaj Sobczak. To jest najbardziej topowa reprezentacja polskich artystek i artystów. Widać też ten pokoleniowy dialog, który tutaj będzie następować i różne style sztuki, które będą reprezentowane. O pracach nie możemy teraz więcej opowiedzieć, jak tylko zachęcając Państwa do tego, żebyście Państwo podróżując, a zbliża się okres wspaniały wakacyjny, do tego, żeby odwiedzić właśnie te przestrzenie i miejsca i popatrzeć, w jaki sposób polscy artyści mierzą się z tym tematem, ale obok polskich artystów będzie ponad 130 artystów z 30 krajów europejskich i myślę, że to jest bardzo ważne do zaznaczenia też, że Manifesta daje tę przestrzeń i jest nie tylko związana z samym Bochum, jak wspomniałam, ale także i z Essen i z innymi mniejszymi miejscowościami w tamtym regionie. Jest kuratorowana także przez nestorów, czy można powiedzieć założycieli tej pierwszej edycji Manifesta, bo obok nich i obok Andy Rotenberg jest także René Bloch czy Henry May Hooks, także fantastyczne nazwiska. Ja sama jestem niezwykle ciekawa tego, co artyści nam pokażą i w jaki sposób tę przestrzeń przemysłową Ruhr Triennale do tej pory i tak postrzeganą będą właśnie odczarowywać w kontekście przestrzeni pustych, ale ikonicznych, czyli kościołów. I myślę, że jeszcze jeden bardzo ważny jest wątek, który chciałabym zaznaczyć. Ten temat migracji, który się pojawia, on staje się ci różnie bardzo, bardzo ważnym tematem, jeżeli mówimy i rozmawiamy o współczesnej Europie. A przypominam też Państwu, co sama bardzo często zapominam, ponad 500 000 Polaków z końcem XIX wieku wyjechało właśnie do tamtego regionu. Obok nich byli Turcy, obok nich były osoby z Europy Wschodniej. I to nie jest pokolenie migrantów, to jest postmigranckie pokolenie. To są ludzie, którzy osiedli i mają już kolejne historie i są bardzo tożsamościowo też związani z tamtym regionem, który współtworzyli i budowali. I myślę, że ten kontekst jest szalenie ważny też do podnoszenia i będzie podnoszony przez artystów, bo my dzisiaj mierzymy się też z nowym spojrzeniem na Europę. Także ja jestem bardzo podekscytowana tegoroczną Manifesta. Ogromnie cieszę się, że mamy tak mocną polską reprezentację, tak wspaniały duet kuratorski i ten dialog, który jest międzypokoleniowy, który jest nam dzisiaj też bardzo potrzebny, a jeżeli dzieje się on w obszarze sztuki, to dla nas to jest taki barometr tego, żeby patrzeć na to z uwagą i rozwagą i przyglądać się temu po to, żeby móc w przestrzeniach naszych społecznych i życia codziennego je aplikować.
1: Z dyrektorką Instytutu Adama Mickiewicza, Olgą Wysocką, rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Dobranocka w RMF FM. I gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
12: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
13: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
11: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF Queen.

RMF Queen.

0: Radio RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF24.
3: Popołudnie Radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF24.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Kolejny podział wśród polityków. Tym razem poszło o decyzję prezydenta w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Niski poziom zapasów w magazynach stacji krwiodawstwa w Lublinie. Medycy w busie ruszyli szukać dawców. Odwiedziliśmy też biuro podróży, żeby sprawdzić, jakie oferty czekają jeszcze na szukających wakacji na ostatnią chwilę. Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Jak wiecie z faktów, to reakcja na nadanie przez ukraińskiego prezydenta jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy Bohaterów UPA. Przypomnijmy, ukraińska armia powstańcza w czasach II wojny światowej była odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków. Szacuje się, że nacjonaliści zamordowali co najmniej 100 tysięcy osób. Jak decyzję Karola Nawrockiego oceniają polscy politycy? To sprawdzał Jakub Rybski.
2: Politycy koalicji rządzącej przyznają, że spodziewali się takiej decyzji, choć była ona nieco pochopna.
3: To widać, że nie skorzystał, żeby jeszcze zaczekać tydzień czy dwa, też do momentu tej konferencji, być może na osobiste spotkanie.
2: Mówił mi poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa, a z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka stwierdził, że Karol Nawrocki dał prezydentowi Ukrainy czas na refleksję, ale tej refleksji zabrakło.
4: Jeżeli pan prezydent Zełenski lekceważy nas, nie traktuje nas poważnie, zachowuje się w sposób pogrążający dobrym relacjom polsko-ukraińskim, to musi się spodziewać z konkretnymi działaniami ze strony władz polskich.
2: Polityk PiS-u dodał, że była to jedyna słuszna decyzja.
1: Niebezpiecznie niski jest poziom zapasów w magazynach stacji krwiodawstwa w Lublinie. Brakuje krwi kilku grup, więc stacja wysyła w teren mobilny punkt pobrań w autobusie, szukając dawców nawet pod centrami handlowymi.
5: Jeździmy wszędzie tam, gdzie możemy spotkać potencjalnych dawców.
6: Nawet na zakupach.
5: Nawet na zakupach.
7: Przy okazji byłem, zobaczyliśmy, że można oddać krew, a że dawno oddawałem, to pomyślałem, że warto.
6: Pani też przypadkiem przy zakupach?
8: Nie, ja planowałam od pewnego czasu, bo skończyłam 18 lat i chciałam pomagać.
5: Zakupy to też jest dobre miejsce, żeby podzielić się tym, czego nie można kupić.
1: Usłyszał w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga.
9: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: W ponad 1000 miejscach w Polsce można było wczoraj bezpłatnie nauczyć się podstawowych umiejętności ratujących zdrowie i życie. To część akcji pod hasłem Krajowy Trening Pierwszej Pomocy. Szkolenia dla chętnych prowadzili instruktorzy, którzy przypominali w RMF FM w rozmowie z naszym reporterem najważniejsze informacje.
10: Jeżeli poszkodowany nie oddycha, wtedy natychmiast dzwonimy na 112. Najlepiej poszukać jakiejś osoby w okolicy, która może nam pomóc. Korzystamy z zestawu głośnomówiących, ponieważ będziemy musieli też współpracować z dyspozytorem. I oczywiście zaczynamy resuscytację, czyli uciskanie klatki piersiowej. 30 ucisków, 2 wdechy. Jeśli nie chcemy robić wdechów, po prostu uciskamy klatkę piersiową.
11: Przy okazji resuscytacji, ile tam oddechów trzeba zrobić?
12: 2. W przypadku noworodka 5.
13: Gdy jest resuscytacja, to trzeba wiedzieć, gdzie ułożyć dokładnie ręce, tak?
12: Podczas resuscytacji tutaj na środku mostka.
11: Żeby też własne ręce,
12: tak? Tak, o to chodzi. Żeby nie spowodować większych obrażeń, wiadomo.
1: Z uczestniczkami szkolenia pierwszej pomocy oraz studentką ratownictwa medycznego Natalią Miller rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Czy na tydzień przed początkiem wakacji mamy jeszcze w czym wybierać, jeżeli chodzi o zagraniczne wycieczki? I jak w tym roku wyglądają ceny? Jakie kierunki są najpopularniejsze? Z tymi pytaniami nasz reporter Piotr Bułakowski odwiedził jedno z biur turystycznych w Olsztynie.
14: To jest, powiedzmy, że ostatni dzwonek do tego, żeby znaleźć jakieś dobre oferty wakacyjne, gdzie no jest szansa na te topowe kierunki, czyli Turcja, Grecja. Bardzo mocno przebija się w ofertach Tunezja oraz Albania.
15: Odwieczne pytanie o ceny.
14: Ceny w tym roku wzrosły mniej więcej od 100 do nawet 800 zł na osobę, ale jest to prawdopodobnie też spowodowane cenami paliw lotniczych, które ze względu na konflikt z Iranem poszły bardzo, bardzo mocno w górę.
1: Mówił Cezary Baszczewski, właściciel biura podróży.
9: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Blisko 2 km pływania w morzu, 90 km jazdy na rowerze i półmaraton do pokonania. To wyzwanie, przed którym stają uczestnicy Lotto Challenge Gdańsk Powered by PGE, jednej z największych imprez triatlonowych w Polsce. Jak przygotować się do takiego wysiłku i co jest najtrudniejsze na trasie? O tym z triatlonistami Martą Łagownik i Bartkiem Banachem rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
15: Na pewno powinni się odpowiednio nawodnić i nawęglić przed startem. To zależy też od jakiego, na jakim dystansie startują. Natomiast jakby to przygotowanie, żeby nie mieli kolki, jest bardzo ważne. Na pewno powinni podejść z dużą radością do tego, bo myślę, że ludzie często gdzieś się gubią, mają parcie na wynik, a często zdarza się taki czas, że tych wyników nie ma i wtedy ludzie się zastanawiają, co robić dalej. Myślę, że również potrzebny jest takie pozytywne myślenie, po prostu, żeby nastawić się na dobry start, na dobrą zabawę, żeby się uśmiechać, bo wiele ludzi też tam nie startuje, tylko przyjeżdża na przykład, żeby kibicować, pewnie rodzina, bliscy. Myślę, że to będzie fajny czas.
16: To jest jeszcze czas na trening?
15: To jest już raczej taki trening jak sprawdzenie roweru przed rzuceniem go do strefy zmian, może wejście do open water, żeby sprawdzić, czy pianka się dobrze układa, żeby się nie bać tej wody, no bo to wiadomo, Morze Bałtyckie to niektórzy mogą się bać. Natomiast my sprawdziliśmy z dzieciakami już w tym tygodniu i myślę, że jest w porządku.
16: I nie ma co trenować, teraz tylko już wyłącznie odpoczywać do startu, przyszykować rower, nasmarować łańcuch, przygotować buty do biegania. Ogólnie takie techniczne rzeczy, przygotowanie mentalne, sprzętowe, to jest tylko ten moment, ale na pewno nie na trening.
17: Jeżeli ktoś startuje po raz pierwszy, to jest jego pierwszy triatlon, jakaś rada dla takiej osoby?
15: Jak schodzi na bieg, pierwsze 2 kilometry włączamy wsteczny.
17: To znaczy
15: zaczynamy bardzo spokojnie bieg, czyli jeżeli ktoś sobie założył, że będzie bieg po 5 minut na kilometr, to niech zacznie 5 minut i 10 sekund. Niech sobie ten pierwszy kilometr naprawdę popatrzy na zegarek i pobiegnie spokojnie, bo nogi naprawdę niosą zawsze po rowerze. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie i gdzieś tam z jakimiś zawodnikami się rozmawia, to zawsze jest to samo. A później po 10-15 kilometrach robi się już ciężko, więc myślę, że to jest dosyć ważne.
17: Czy to jest czas na trening? Czy to jest czas na ustawienie sobie głowy, jaki wysiłek mnie czeka?
16: No myślę, że dla początkujących taka dobrą radą jest, żeby sobie wszystko ładnie zobaczyć trasę, przemyśleć, jak zrobić strefę zmian, jedną, drugą, jak wyjść z wody, mniej więcej sobie to wszystko przemyśleć w głowie, zobaczyć, jak to wygląda, żeby mieć głowę spokojną na starcie i wiedzieć dokładnie, co robić, a nie, że się wyjdzie z wody i gdzie teraz, gdzie mój rower, jak ja mam to zrobić i niepotrzebnie czas tracić, a lepiej, żeby to było wszystko płynne i ustabilizowane emocjonalnie.
17: Taki moment, w którym pan zauważa już, że ci nowicjusze się gubią gdzieś. To który to jest moment triathlonu?
16: Strefy zmian. Najczęściej tak mi się wydaje, że tam dochodzi do różnych pomyłek albo po rowerze zapominają zdjąć kask, więc różne rzeczy się zdarzają.
17: Czyli ktoś biegnie w kasku, tak?
16: Możliwe, dlatego kibice krzyczą kask, kask.
17: To jest bardzo ważne. Zna pan trasę tegorocznego triathlonu?
16: Tak, bardzo dobrze znam każdy element.
17: No właśnie, które miejsce jest najciekawsze?
16: Najfajniej jest na pływaniu, tylko nam ciężko kibicować. Jak my dziś wypłyniemy po 700 metrów w głąb morza, jest to dosyć ciężki, ale fajny odcinek, tak mi się wydaje. Ale rower, każdy element jest piękny. Rowerowo mamy fajne elementy, na Żuławach jedziemy. Długa trasa, bardzo szybka i biegowo w Parku Regana. Aż 4 rundy, więc będzie można nas podziwiać na każdej rundzie i myślę, że to będzie piękny triatlon w tym roku.
17: Samą imprezę rozpoczynają dzieci, starty najmłodszych. Czy triatlon to jest dobry wybór dla tych najmłodszych? Czy lepiej się skupić na jednej z tych dyscyplin, czy jednak i rower, i bieganie, i pływanie?
16: Myślę, że dziecku trzeba pokazać wszystkie sporty i myślę, że triatlon, spróbowania 3 sportów naraz, może dla dziecka to będzie świetnym rozwiązaniem i chciało dalej się rozwijać, a jak nie, to może ktoś wybierze sobie jedną dyscyplinę, więc świetne, do zobaczenia i zdecydowania co dalej.
15: Triatlon jest bardzo wszechstronnym sportem. Myślę, że pływanie jest bardzo ważną dyscypliną sportu. sportu, jeśli chodzi po prostu dla człowieka. Uważam, że każdy powinien umieć pływać. Jest to umiejętność, która daje spokój na akwenach otwartych. No i dodatkowo kolarstwo, bieganie, myślę, że to buduje bardzo dużą wydolność dla dzieci na przyszłość, a wiemy już, że w dzisiejszych czasach ten tryb siedzący, myślę, że skraca nam życie, więc im więcej mięśni będziemy mieć, im będziemy sprawniejsi i będziemy więcej spędzać tego czasu wolnego na powietrzu, na świeżym powietrzu i z innymi ludźmi, nie patrząc się w telefony, tym będziemy dłużej żyli i będziemy szczęśliwsi.
17: Czym różni się sprint od pełnego triatlonu? Wiadomo, no, jest krótszy, ale czy to przygotowanie jakoś się różni? Czy to inne osoby powinny startować w sprincie?
15: Znaczy, sprint na pewno różni się od tego dystansu połówki, no bo umówmy się, że mówimy o tym dystansie, na tym średnim dystansie. No to różni się przede wszystkim długością, więc jakby sprint może być tam około godziny, wysiłek może być trochę ponad godzinę. Połówka zwykle jest to godzin około 4 godzin dla, myślę, że dla mężczyzn takich najlepszych, albo ponad 4 godziny i więcej, więc myślę, że to już jest pierwsza taka różnica. Kolejną różnicą jest taka, że po prostu jest też inna intensywność. Na sprincie ta intensywność jest zdecydowanie wyższa. Myślę, że też trening jest trochę pod to inaczej układany. Trenerzy inaczej na wiele innych rzeczy zwracają uwagę. Żeby zrobić szybszą tą strefę zmian, na połówce jednak trzeba więcej jeść, trzeba więcej pić. Na tym sprincie aż tyle nie trzeba. Myślę też, że regeneracyjnie jest też bardzo ważne. Przed sprintem też trzeba być zregenerowanym, ale jak się przed połówką odpowiednio nie odpocznie, to później się tak przysłowiowo cierpi i pewnie najwięcej na biegu.
17: Dla kogo jest sprint? Kto powinien brać w nim udział?
16: Myślę, że początkujące osoby, żeby zobaczyć, z czym to się je, jak to wygląda. I taki dystans jak 750, 20 roweru i 5 km biegu uważam za świetnym początkiem przygody w triatlonie.
17: Czy tam akurat też trzeba zwracać uwagę na te pierwsze kilometry? Czy tam można ruszyć, można się popisać?
16: Nie no, wiadomo, że to troszeczkę jest dużo, no bo mamy 750 pływania, no to zajmie nam to 20 minut około. 20 km rowerów po tym biegu, no to jest dosyć wysiłek ponadgodzinny. I no tak czy siak trzeba rozłożyć te siły odpowiednio, nie?
17: Jakbyśmy mieli teraz zamknąć oczy, jest start, jest to odliczanie, ta bramka, wbieg do morza. O czym się myśli w tym momencie przed startem, każdym startem?
15: O niczym. Generalnie myślenie się wyłącza i to jest to, myślę, że to jest to ta najpiękniejsza rzecz, która jest w sporcie. Jeżeli człowiek się wyłącza, jest tylko i wyłącznie w teraźniejszości, żeby być tu i teraz. I sport zdecydowanie tego uczy.
17: Kolejne osoby wbiegają, a w głowie co się rodzi?
16: Czasami jest zwątpienie, mi się wydaje, wśród uczestników, ale ja staram się wszystko, żeby było pozytywnie i słucham wyciszenia w sobie, żeby przed startem być rozluźnionym, spokojnym i w pełni gotowym do walki ze sobą, z uczestnikami i do świetnej przygody.
1: Z triatlonistami Martą Łagownik i Bartkiem Banachem rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę.

0: bliss.
1: Nowe, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

1 minute. I need my fucking bottle, I don't care. Let's go!

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: To czas na fakty w RMF FM. Zapraszam, Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Niemcy jako pierwszy kraj na tegorocznym mundialu zapewniły sobie awans do 1/16 piłkarskich mistrzostw. Jeden z największych remontów planowanych na wakacje obejmie autostradę A2 między Łodzią a Warszawą. Z początkiem lipca wchodzą w życie cła na małe paczki z Chin, a to może oznaczać droższe zamówienia. Niemcy pokonały Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1 w meczu grupy E piłkarskich Mistrzostw Świata. Jako pierwsza drużyna w tej grupie zapewniła sobie awans do 1/16 finału. Niemcy odwróciły losy spotkania po przerwie, bo przypomnijmy, do szatni schodziły przegrywając 0-1. W drugim meczu minionej nocy Ekwador bezbramkowo zremisował z Curacao, a dla reprezentacji Curacao to pierwszy punkt zdobyty w historii występów na mundialu. Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą to trasa, którą obejmie jeden z największych remontów planowanych na polskich drogach w czasie tych wakacji. W faktach RMF FM teraz sprawdzamy, co zmieni się dokładnie na polskich drogach w najbliższych tygodniach. Nasz reporter Michał Dobrołowicz ustalał, kiedy w praktyce ruszy rozbudowa.
2: Najprawdopodobniej w drugiej połowie wakacji. Takie informacje uzyskałem w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Cała rozbudowa ma objąć odcinek autostrady A2 od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa pod Warszawą. Ta trasa ma ponad 90 km i to rozszerzenie autostrady związane jest z tym, że A2 już traci przepustowość. Dziennie przejeżdża nią nawet ponad 100 tysięcy samochodów. Jak ustaliłem, kierowcy w czasie remontu cały czas mają mieć po 2 pasy ruchu w każdą stronę. Pojawi się jednak ograniczenie prędkości, tylko do 70 km na godzinę, czyli o połowę mniej niż teraz. Efekt ma być taki, że za kilkanaście miesięcy w obu kierunkach do dyspozycji będą 3 pasy, a pod Warszawą nawet 4. Na razie na lipiec planowany jest montaż nowych oznakowań i ostrzeżeń, a realny termin, gdy kierowcy odczują pierwsze utrudnienia między Łodzią a Warszawą, to sierpienie.
1: Odnaleźliśmy miejsca pochówków kilkuset Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej w 1944 roku. Tak najważniejsze efekty zakończonej dwutygodniowej misji badawczej u naszych wschodnich sąsiadów podsumował ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Gdzie natrafiono na szczątki?
3: Ekipy znalazły je w 25 wykopach sondażowych. Natrafiono na dół, w którym mogą spoczywać setki ofiar zbrodni, a także na pojedyncze groby.
4: Szczątki znaleźliśmy na obszarze ponad 200 metrów kwadratowych, z czego znaleźliśmy mogiłę zbiorową, która ma powierzchnię 72 metrów, a wokół tej mogiły znaleźliśmy także wiele pochówków pojedynczych.
3: To, co zastaliśmy, potwierdza, że mamy do czynienia z ofiarami zbrodni, dodał ksiądz Trzaska.
4: Te szczątki zostały pogrzebane bez strumien, w nieładzie, w pewnym sensie w pośpiechu. Szczątki noszą ślady nadpaleń, urazów okołośmiertnych.
3: Ekipy IPN zamierzają wrócić do Huty Pieniackiej w przyszłym roku. Niebawem skierują do władz Ukrainy wniosek o zgodę na ekshumację odnalezionych szczątków.
5: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: Miłośnicy zakupów z Dalekiego Wschodu, przygotujcie się na większe wydatki. Z początkiem lipca wchodzą w życie cła na małe paczki z Chin. A to oznacza, że zamówienia z chińskich portali będą droższe. W faktach z nami teraz dziennikarz RMF FM, Igor Skrzypek. O ile więcej zapłacą konsumenci?
6: O niespełna 13 zł za każdą paczkę o wartości do 640 zł. Czyli 3 euro za przesyłkę do 150 euro. Przepisy obejmują nie tylko paczki z Chin, lecz wszystkie spoza Unii Europejskiej. W praktyce w ten sposób Komisja Europejska chce walczyć z konkurencją z Dalekiego Wschodu.
7: Dziś europejscy sprzedawcy płacą pełne podatki, podczas gdy tanie paczki z Azji omijają część obciążeń.
6: Główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczek zaznacza, że cło będzie nałożone, nawet jeśli wartość zakupów jest niewielka. Przy tanich i małych zakupach może okazać się, że cło będzie wyższe niż sama wartość przesyłki. Przepisy formalnie zostały wprowadzone tymczasowo na 2 lata.
1: Te prognozy przygotował Igor Skrzypek, a kolejna dawka faktów punktualnie o 6:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Queen.
8: Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? I need a

0: Okay.
1: Love kills, drills you through your heart.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: This next song is from A Night at the Opera. This is about a... We call him Death on Two Legs. Hey, hey, hey.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Brinkman i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Bierinkowski przed mikrofonem.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Sprawdzamy, co ważnego dzieje się w kraju, na świecie.
3: Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego Karolowi Nawrockiemu. Do całej sprawy odniósł się w mediach społecznościowych. Obywatel Gruzji podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej najbliższe miesiące spędzi w areszcie. W tych faktach opowiemy także o egzotycznym gościu, który poruszył środowisko brytyjskich miłośników przyrody. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Ukraiński przywódca we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych zapewnił, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę. Całe oświadczenie możecie znaleźć na rmf24.pl. A Karol Nawrocki wczoraj w śląskiej Grabówce uzasadniał swoją piątkową decyzję o odebraniu najwyższego polskiego odznaczenia państwowego.
4: Nam nie trzeba mówić, z jakimi konsekwencjami wiąże się wojna z postsowiecką Federacją Rosyjską, bo gdy myślimy o wspólnocie narodowej właśnie tak, to w wieku XX byliśmy wolni tylko przez 31 lat, a przez 69 lat albo o niepodległość się biliśmy, albo biliśmy Sowietów w roku 1920, albo cierpieliśmy jako ofiary niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu, albo walczyliśmy z kolonizatorami sowieckimi po roku 1945 do roku 1989. To jest powaga państwa polskiego, a my wszyscy, drodzy państwo, niesiemy tą odpowiedzialność. Tak, wiemy, czym jest wojna.
3: Polacy wiedzą, czym jest zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Tak mówił Karol Nawrocki. Przypomnijmy, że polski prezydent odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek sił zbrojnych nazwę bohaterów UPA. 3 miesiące spędzi w areszcie obywatel Gruzji podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. 36-letni Elnur A. wczoraj nie przyznał się do winy, ale złożył częściowe wyjaśnienia. Według policji mężczyzna raczej działał sam. Do zabójstwa, przypomnijmy, doszło w poniedziałek rano. Zastrzelony mężczyzna to 44-letni obywatel Rosji, artysta o pseudonimie Siemion Skrzypiecki, który krytykował rosyjskie władze.
5: Fakty na wakacje w RMF FM.
3: Większość morskich kąpielisk w zachodniopomorskim rozpoczyna sezon dopiero 1 lipca. Tak będzie m.in. w Kołobrzegu czy Darłowie. Nieco wcześniej, bo 27 czerwca strzeżone będzie kąpielisko w Mielnie. Jednak to później niż na przykład na Pomorzu. Co może być powodem?
6: Trochę skorelowane jest to z pogodą. Rok szkolny kończy się dopiero 26 czerwca, więc myślę, że to też jest związane z tym, że samorządowcy po prostu chcieli oszczędzić trochę pieniędzy i znacząco później te kąpieliska uruchomić, na przykład o tydzień później niż normalnie. No, mam nadzieję, że nie będzie to wpływało na bezpieczeństwo kąpiących się.
3: Mówi Apoloniusz Kurylczyk z WOPR i apeluje, że należy być ostrożnym niezależnie od tego, czy w pobliżu jest ratownik.
6: Woda jest niebezpieczna zawsze, czy na kąpielisku, czy na obszarze wodnym, gdzie tego kąpieliska nie ma. Więc jeżeli nie widzimy ratowników nigdzie w pobliżu, tym bardziej zwracajmy uwagę na własne bezpieczeństwo, zabezpieczajmy się wchodząc do tej wody, na przykład w postaci takiej dmuchanej bojki, na której jeżeli będziemy czuli się zmęczeni, jeżeli osłabniemy, to bądź można się na tej bojce zatrzymać, utrzymać na powierzchni wody, odpocząć i wrócić z powrotem na brzeg.
3: W województwie zachodniopomorskim jest 148 kąpielisk. To najwięcej w całym kraju. I jeszcze przenosimy się na wyspy, bo tam niezwykłe poruszenie w świecie brytyjskich miłośników przyrody. W północnej Walii zaobserwowano tropikalną czaplę, gatunek, który nigdy wcześniej nie był widziany na wolności w Wielkiej Brytanii. Więcej na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Trymorgan.
7: Znana z jaskrawego upierzenia i dotychczas kojarzona wyłącznie z rejonami Afryki, tropikalna czapla stała się nową celebrytką brytyjskich mokradeł. Dla miłośników przyrody to prawdziwe święto, ale dla naukowców kolejny niepokojący sygnał alarmowy. Egzotyczne gatunki ptaków coraz częściej i odważniej zaglądają na Wyspy Brytyjskie, a powodem tej migracji są zmiany klimatyczne. Rosnące z roku na rok średnie temperatury sprawiają, że tutejsza aura staje się coraz coraz bardziej łagodna i przyciąga ptaki przyzwyczajone do całorocznego ciepła. Jak zauważają eksperci, brytyjska fauna stopniowo przestaje być brytyjska, a staje się subtropikalna.
3: O pojawieniu się egzotycznego gościa na wyspach opowiadał Bogdan Frymorgan, a jeszcze więcej informacji z Polski i świata przygotowuje dla Was Anna Wachowska do porannego wydania Faktów. Te startuje punktualnie o 7.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: No to już sprawdzam wam, jak to teraz wygląda na termometrach. Najchłodniej Kozienice, 13,5 stopnia, to jest południe Mazowsza. No i Toruń, 22 stopnie, u was jest o poranku najcieplej, o poranku, czyli o 6. Kto to wiedział tak wstawać wcześniej w weekend? No ale w ciągu dnia nawet do 35 stopni, burze, deszcze, no i grad.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: No, w pogodzie było, że burze, deszcz i grad, ale...

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Ale mi gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
0: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład, jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
0: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
0: No.
2: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład, kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry. Zapraszam. Niebezpieczna pogoda w Polsce. Raport reportera RMF FM na początek faktów. Potem pilny apel policji. Poszukiwany były funkcjonariusz, który zabił swojego teścia i ranił nożem teściową. Na koniec zajrzymy do strefy Gwiezdnych Wojen na Festiwalu Fantastyki Pyrkon w Poznaniu. Intensywne burze nad Polską. Pracowitą noc mieli strażacy. Sytuację pogodową śledzi reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, gdzie zagrzmiało najmocniej?
2: Najsilniejsza burza przeszła przez południowo-zachodnią część kraju. Nawałnica nie ominęła m.in. Wrocławia. W stolicy Dolnego Śląska spadło 40 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie nawet więcej, co powodowało punktowe zalania. Strażacy odnotowali w południowo-zachodniej Polsce kilkaset interwencji, głównie wyjeżdżając do połamanych gałęzi drzew i lokalnych podtopień. W tej chwili silna burza przechodzi przez Małopolskę i centrum kraju. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed nawałnicami, które obowiązują na terenie niemal całej Polski. Spokojniej będzie dziś jedynie na północy.
1: Świętokrzyska policja apeluje o informacje, które mogą pomóc w zatrzymaniu Dariusza Równickiego. 49-letni były policjant jest podejrzany o zabójstwo swojego teścia i zranienie nożem teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa. Prokuratura wystawiła za mężczyzną list gończy, a policja opublikowała wczoraj jego zdjęcie. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał z mieszkańcami okolic Mierzawy.
3: Jest większy niepokój tutaj wśród mieszkańców teraz?
4: Duży.
3: Pan widział zdjęcie tego mężczyzny?
4: Widziałem w internecie, znajomi udostępniają.
3: Będą państwo zwracać większą uwagę? Czujność?
4: Strach wyjść.
3: Tu jest taka raczej spokojna chyba okolica, Mierzawa, Jędrzej.
4: Zdarzało się często takich rzeczy.
3: Dookoła lasy. Łatwo jest gdzieś się ukryć.
4: Pewnie.
5: To, że helikopter i tak dalej.
3: Zaskoczyła pana ta informacja? Zaskoczyła.
6: Tym bardziej, że to taka u nas bardziej taka mała miejscowość, dziura taka bardziej, no a to jednak coś takiego się wydarzyło, no to troszkę tak, no dziwnie. Zawsze jak gdzieś dalej było, no to tak człowiek sobie nie brał do głowy.
3: A tutaj?
6: Troszkę daje do myślenia.
1: Zdjęcie poszukiwanego, jego rysopis oraz kontakt do świętokrzyskiej policji mamy na rmf24.pl. Do Szwajcarii dotarł przed chwilą amerykański wiceprezydent J.D. Vance. Tam dziś mają się odbyć rozmowy delegacji Stanów Zjednoczonych i Iranu. Jedną z głównych kwestii negocjacji ma być irański program nuklearny. Program został zniszczony, ale staramy się odebrać im wszelkie atuty, które mogliby wykorzystać do jego odbudowy, gdyby nie przestrzegali postanowień porozumienia. To właśnie stanowi pierwszy etap negocjacji, mówił amerykański wiceprezydent.
7: Są i takie fakty.
1: Darth Vader, Luke Skywalker i Mandalorianin i wiele innych postaci, z którymi można sobie zrobić zdjęcie, porozmawiać lub stoczyć walkę na miecze świetlne. Przed nami ostatni dzień Festiwalu Fantastyki Pyrkon w Poznaniu. Strefę Gwiezdnych Wojen odwiedził dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
8: To jest pojazd z piątego epizodu, to jest Snowspeeder, statek rebeliantów, którzy bronili bazę Hoth. To jest pojazd wykonany w skali 1:1. No, starałem się jak najwierniej odwzorować.
9: Większe niż maluch, nie tak duże jak ciężarówka. Gdzie to trzymać w domu?
8: Jeszcze nie wiem. Skończyłem to budować przed samym Pyrkonem i to się okaże.
9: To jest jeden z tych statków, które możemy kojarzyć z jakimi latał na przykład Luke Skywalker?
8: Dokładnie tak. To w piątej części rebelianci atakowali m.in. maszyny kroczące i za pomocą harpunów obwiązywali, że tak powiem, nogi tym maszynom.
1: Mówił Mateusz Pastuszak, jeden z wystawców w strefie Gwiezdnych Wojen na Pyrkonie. A w strefie faktów słyszymy się o 8:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: No tak, jak słyszeliście w faktach, burze teraz przechodzą na południu Polski, przez południe Polski, głównie Małopolska. W ciągu dnia te burze pojawią się prawie wszędzie oprócz północnego zachodu kraju. Najchłodniej będzie dziś w Koszalinie 22 stopnie, a najgoręcej na południu kraju, dokładnie to Rzeszów, 31.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: No i 4 minuty po 7:00.

0: też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: You are now gonna sing. Okay. This is from the She Heart Attack album.

Hey, you buggers can sing higher than I can, I tell you.

Now I'm here. Now I'm there. Think I'll stay. Think I'll stay around.

0: Ale mi gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
0: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład, jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
0: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
0: No.
2: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład, kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Wszystko przed mikrofonem.
2: Melduje się. Burzowo niemal w całej Polsce. Efekt to prawie 900 interwencji strażaków. Przekażemy ważne dla kierowców informacje w Kujawsko-Pomorskiem. Są utrudnienia na trasie S5. Mamy polityczne komentarze związane z kryzysem dyplomatycznym na linii Warszawa-Kijów. A na koniec pierwszy dzień lata i najdłuższy dzień w roku. Prawie 900 interwencji strażaków w związku z burzami w całej Polsce. Prawie połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska.
3: Interwencje to dotyczą głównie usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi wskutek silnego wiatru, które tarasują szlaki komunikacyjne, drogi, chodniki. Jak również nasze interwencje dotyczyły zabezpieczenia bądź wypompowywania wody zalanych posesji, terenów.
2: Wylicza starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W niemal całej Polsce obowiązują pogodowe alerty. Synoptycy ostrzegają przed burzami, gradem i ulewnym deszczem. Lokalnie może spaść nawet 55 litrów wody na metr kwadratowy. We wszystkich regionach aktualne są także alerty przed upałami. Termometry wskażą nawet 35 stopni. Utrudnienia na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem. Po kolizji dwóch samochodów w białych błotach między węzłami Miedzyń i Błonie zablokowany jest pas ruchu w kierunku Poznania. Uważajcie. Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Karol Nawrocki, przypominamy, odebrał prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Taka decyzja zapadła po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek sił zbrojnych nazwę Bohaterów UPA, a więc formacji, na której spoczywa odpowiedzialność za wymordowanie dziesiątków tysięcy Polaków na Wołyniu. W faktach teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, jak tę sprawę komentują polscy politycy?
4: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka podkreśla, że ukraińskim władzom zabrakło refleksji dotyczącej powodu, dla którego Karol Nawrocki zdecydował się odebrać Zełenskiemu order. Jak mówił polityk prawicy, prezydent podjął odpowiednią decyzję.
5: Nie godzi się, żeby prezydent państwa, który otrzymał tak wielką pomoc od Polski, wskazywał, co my możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić, albo sugerując o tym, że takie czy inne decyzje podjęte przez Polaków są niewłaściwe.
4: Warto podkreślić, że w przyszłym tygodniu w Trójmieście rozpocznie się dwudniowa konferencja odbudowy Ukrainy. Czy Zełenski pojawi się w Gdańsku?
6: Mam nadzieję, że prezydent Ukrainy przyjedzie do Gdańska i to byłby bardzo dobry ruch z jego strony, ponieważ spór historyczny nie powinien absolutnie blokować współpracy gospodarczej i militarnej.
4: Komentuje Andrzej Szejna z Lewicy. Konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rozpocznie się w najbliższy czwartek.
7: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
2: Blisko 2 km pływania w morzu, 90 km na rowerze i półmaraton do przebiegnięcia. W Gdańsku wystartował właśnie Lotto Challenge Gdańsk Powered by PGE. O czym myślą zawodnicy chwilę przed startem?
8: Czasami jest zwątpienie, mi się wydaje, wśród uczestników, ale ja staram się wszystko, żeby było pozytywnie i teraz słucham wyciszenia sobie, żeby przed startem być rozluźnionym, spokojnym i pełni gotowym do walki ze sobą, z uczestnikami i do świetnej przygody.
9: Generalnie myślenie się wyłącza i myślę, że to jest ta najpiękniejsza rzecz, która jest w sporcie. Jeżeli człowiek się wyłącza, jest tylko i wyłącznie w teraźniejszości, żeby być tu i teraz. I sport zdecydowanie tego uczy.
2: Mówili triatloniści Marta Lagownik i Bartek Banach. Za was wszystkich na trasie trzymamy kciuki. To już dziś o 10.25 rozpocznie się astronomiczne lato.
10: Jak co roku jest taka sytuacja i taki moment, kiedy na północnej półkuli, na naszych szerokościach geograficznych dzień trwa najdłużej, za to noc jest ekstremalnie krótka. I ten dzień, kiedy słońce maksymalnie długo świeci na niebie, nazywa się na naszych szerokościach geograficznych przesileniem letnim.
2: Wyjaśnia astronom dr Leszek Błaszkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Cieszmy się zatem latem, jego ostatni dzień 22 września, a o fenomenie letniego przesilenia przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Nauka.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com
1: Teraz o 8:00 najchłodniej jest w Jeleniej Górze, 16 stopni, najcieplej Świnoujście i Toruń o 23 stopnie. W ciągu dnia będzie do 35 stopni, tak jak słyszeliście w faktach, uważajcie też na burze i te burze mogą być także z gradem. Nie powinno te burze nie powinny pojawić się na zachodzie i tak do Koszalina.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
1: I mamy 5 minut.

Obce rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF Queen.

0: You have to be there.
1: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

This is a new song, Who Wants to Live Forever.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: FM jest 9. Anna Wachowska.
2: Setki interwencji po gwałtownych burzach. Załamanie pogody w Polsce to temat numer jeden w faktach. Wznowione zostały poszukiwania mężczyzny w Zalewie Mietkowskim na Dolnym Śląsku. W mistrzowskich faktach sportowych mecz numer 1000 na piłkarskich mistrzostwach świata. Dolny Śląsk, Wielkopolska i województwo lubuskie. W tych regionach strażacy interweniowali najczęściej w ostatnich godzinach w związku z burzową aurą. W Wielkopolsce doszło do podtopień.
3: W związku z utrzymującymi się podtopieniami i kolejnymi opadami deszczu, do powiatu międzychodzkiego ponownie skierowano pluton strażaków z powiatu szamotulskiego. Działania w tym powiecie koncentrowały się przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych posesji, ale także na zabezpieczeniu obiektów zagrożonych przez wodę.
2: Podkreśla aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej. O setkach interwencji po gwałtownych burzach przeczytacie na rmf24.pl. Ratownicy z Dolnego Śląska wznowili poszukiwania mężczyzny, który wieczorem spadł z deski na Zalewie Mietkowskim i zniknął pod wodą. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Kacprze, rozmawiałeś ze służbami. Czego się dowiedziałeś?
4: Jeszcze przed wschodem słońca dwa zespoły wodnej służby ratowniczej wznowiły poszukiwania zaginionego mężczyzny. Do działań dołączył także zespół prac podwodnych Policji Wodnej z Wrocławia.
5: Prowadzą sonarowanie przy pomocy sonarów holowanych, bo to i Policji, i Wodnej Służby Ratowniczej, dwa sonary.
4: Usłyszałem od Piotra Maciaszka z Wodnej Służby Ratowniczej. Tylko przypomnę, z ustaleń policji wynika, że poszukiwany mężczyzna nie zdołał wrócić do brzegu przed gwałtownym załamaniem pogody i wpadł do wody z deski SUP. Nie miał on założonej kamizelki ratunkowej.
2: Fala upałów w Europie. W 8 miastach Włoch, w tym w Mediolanie i Florencji, obowiązuje najwyższy stopień alertu. Alarm pogodowy także w 1/3 regionów Francji, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
6: Darmowe wentylatory rozdawane są ubogim Paryżanom, którzy wynajmują najbardziej nagrzewające się kawalerki mieszkania, na przykład na poddaszach kamienic. Rząd zalecił prefektom regionów, w których ogłoszony został alarm pogodowy najwyższego stopnia, wprowadzenie zakazu spożywania alkoholu w czasie ulicznych koncertów zaplanowanych dzisiaj w ramach Święta Muzyki. Synoptycy ostrzegają, że po południu alarm pogodowy najwyższego stopnia może zostać ogłoszony w większości regionów kraju. Temperatura może zacząć przekraczać w wielu miastach 40 stopni Celsjusza w cieniu.
7: Zrób sobie wolne. Z faktami RMF FM.
2: Leniwe wygrzewanie się w słońcu, a może zwiedzanie kolejnych zabytków. Każdy ma swój sposób na udany urlop. A wy? Co wolicie?
8: Ja nie leżę, tylko ja chodzę nad morze. Cały czas tylko wędrujemy, oglądamy.
9: Chyba też będzie jakieś zwiedzanie, ale po prostu już dawno jakoś nie jeździłam na takie all inclusive czy tak, więc ja nie wiem. Chcę po prostu nic nie robić.
10: A co pani robi nad morzem, jak jest brzydka pogoda?
8: Jak jeżdżę, to zawsze jest tak, że trafia mi się, że jest cały czas ładna pogoda. A jak nie ma pogody, to gdzieś pójdziemy do kawiarni posiedzieć.
2: Usłyszała warszawska reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Wszystkim, niezależnie od tego, czy jesteście na urlopie, czy nie, życzymy pięknej pogody.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na pierwsze dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Witam.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, przed mikrofonem Anna Wachowska.
2: Około 300 policjantów w akcji. Poszukiwany były funkcjonariusz Dariusz Równicki. Miał zabić teścia i zranić teściową. W Szwajcarii ruszają rozmowy delegacji irańskiej i amerykańskiej, stawką zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Będą też mistrzowskie fakty sportowe. W nich mundialowy rozkład jazdy. Policyjny śmigłowiec, drony i kłady w akcji. Około 300 policjantów wciąż szuka 49-latka podejrzanego o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. Mamy sygnały, że mężczyzna był widziany w różnych miejscach, ale żaden z nich się nie potwierdził, przekazał RMF FM rzecznik świętokrzyskiej policji młodszy inspektor Kamil Tokarski. Poszukiwany to były policjant Dariusz Równicki. Prokuratura wystawiła za mężczyzną list gończy, a policja opublikowała wczoraj jego zdjęcie.
3: Myślę, że go znajdę. Prędzej czy później.
4: Dużo się o tym tutaj mówi, rozmawia?
3: Dużo, każdy słyszał o tym. Widziałem, przejeżdżałem tam obok tego miejsca i widziałem, jak to wszystko tam jest obstawione, że...
4: Dużo policji?
3: Bardzo dużo, no. Każde skrzyżowanie było obstawione tam po drodze, na tych drogach dojazdowych.
4: Do pana samochodu też zaglądali policjanci, sprawdzali, pytali?
3: Świecili tylko latarkami, pojechaliśmy dalej.
5: Jest bardzo dużo policji.
4: Jest opublikowane zdjęcie.
6: To dopiero dodane było to zdjęcie, więc teraz, przed chwilą jak...
4: Zwraca pan uwagę na to, kogo pan mija na ulicy?
6: Ja sam, no ale no, ciężko doszedł.
2: Usłyszał od mieszkańców okolic Mierzawy nasz reporter Michał Dobrołowicz. Zdjęcie poszukiwanego i jego rysopis prezentujemy na rmf24.pl. 4 osoby zginęły, a 35 zostało rannych, w tym 10 dzieci. W ciągu ostatniej doby Rosja przeprowadziła serię ataków na obwody połtawski, dniepropietrowski i charkowski na Ukrainie. W wyniku rosyjskiego ataku doszło również do awaryjnego wyłączenia dostaw energii elektrycznej. W Szwajcarii lada moment rozpoczną się rozmowy delegacji Stanów Zjednoczonych i Iranu w sprawie trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Delegacji amerykańskiej przewodniczy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, a irańskiej przewodniczy główny negocjator i przewodniczący parlamentu Mohammad Bagner Ghalibaf.
7: Lato w blasku faktów RMF FM.
2: Za 23 minuty, punktualnie o 10.25 rozpocznie się w Polsce astronomiczne lato. Jednocześnie to najdłuższy dzień w roku. Lato przychodzi do nas z przytupem. Niemal w całej Polsce aktualne są ostrzeżenia przed burzami i upałem.
8: Patrząc na najnowsze prognozy tutaj sezonowe, można powiedzieć, że właśnie lato 2026 ma zwiększoną szansę być cieplejsze od tej normy wieloletniej. Tylko oczywiście trzeba pamiętać, że prognozy sezonowe nie pokazują konkretnych fal upałów, ani temperatury w poszczególnych dniach. Tutaj jedynie wskazują, że cały sezon ma większe prawdopodobieństwo być cieplejszy niż przeciętnie.
2: Prognozuje Agnieszka Prasek z IMGW. Był taki rok, w którym lato nie nadeszło. To było 210 lat temu. Wtedy w czerwcu padał śnieg, a niebo przybierało barwy purpury. Możecie o tym przeczytać na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
2: Mistrzowskie fakty sportowe i Cezary Dziwiszek.
9: Meksyk, USA i Niemcy. Te trzy drużyny już zapewniły sobie awans do fazy pucharowej piłkarskiego mundialu. Wieczorem ani w nocy nikt do tych zespołów jednak jeszcze nie dołączy, bo w grupach G i H w pierwszej kolejce padły same remisy, ale można się zawsze zbliżyć. O 18:00 spotkanie Arabii Saudyjskiej z Hiszpanią, która spróbuje zmazać plamę po wstydliwym remisie z debiutującą na mundialu Republiką Zielonego Przylądka. Taki wynik był spowodowany naszym stylem, sposobem, w jaki gramy. Zazwyczaj spychamy rywali do głębokiej defensywy. Często przejmujemy inicjatywę, dominujemy, a inni nie mają wyjścia, jak tylko się wycofać. Uważa selekcjoner Hiszpanów Luis de la Fuente, ale trudno się spodziewać, żeby Saudyjczycy zagrali przeciwko La Furia Roja inaczej. W drugim meczu grupy H spotkają się Urugwaj i Republika Zielonego Przylądka, w grupie G spotkania Belgii z Iranem oraz Egiptu z Nową Zelandią. Tym razem już na pewno poznamy dziś koszykarskiego mistrza Polski. W pasjonującej serii finałowej do 4 wygranych meczów punktów, mamy remis 3-3, a wieczorem o 19 w decydującym spotkaniu Legia Warszawa podejmie Zastal Zielona Góra. Wcześniej swój ostatni mecz w drugim turnieju Ligi Narodów w Bangkoku zagrają nasze siatkarki. O 12 zmierzą się z reprezentacją Kanady.
10: Myślę, że to jest najlepszy zespół na tym turnieju. Wiadomo, to jest nowy mecz, wszystko przed nami. Musimy się dobrze przygotować i będziemy walczyć.
9: Zapowiada środkowa Magdalena Jurczyk. Do tej pory Polki wygrały 6 z 7 spotkań w Lidze Narodów i w tabeli zajmują 3. miejsce.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Tu Grzegorz Krychowiak, wasz ulubiony redaktor na sport.
0: RMF Queen.

0: Radio RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF24.
3: Popołudnie Radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF24.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: To oznacza przerwę taktyczną na fakty w RMF FM.
2: Anna Wachowska, zapraszam. Ukraiński cukier nie zaleje polskiego rynku. Komisja Europejska uspokaja, a my pytamy, jak argumentuje swoje stanowisko. Czy będzie europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry? Decyzja sądu w najbliższych dniach. Astronomiczne lato rozpoczęte.
3: Klapeczki na nogi i można ruszać.
2: To są fakty RMF FM o 11:00. Komisja Europejska uspokaja w sprawie cukru z Ukrainy. W przesłanym dziennikarce RMF FM oświadczeniu zapewnia, że import tego produktu nie jest zagrożeniem ani dla unijnego rynku, ani dla rolników z Polski. Na linii faktów Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, na czym Bruksela opiera swoje stanowisko?
4: Komisja Europejska twierdzi, że obecny kontyngent na cukier z Ukrainy jest daleki od wyczerpania, czyli nie ma obecnie presji nadmiernego importu. Przypomnę, że chodzi o limit, który wynosi 100 tysięcy ton, czyli więcej niż przed wojną, a mniej niż w latach 2022-2024, gdy import osiągnął rekordowe poziomy i wywołał silne napięcia na unijnym, w tym na polskim rynku rolnym. Komisja Europejska zapewnia, że utrzymuje się wyraźny spadek importu cukru z Ukrainy, a umowa z Ukrainą jest zrównoważona i uczciwa.
2: Przeczytajcie o tym na rmf24.pl. Utrudnienia na autostradzie A4 w Rudzińcu koło Gliwic w Śląskiem dachował samochód. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Krakowa, ostrzegamy. W najbliższych dniach sąd może zdecydować w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa, przypominamy, przekazała warszawskiemu sądowi odpowiedź na pytanie, czy były minister sprawiedliwości nadal przebywa na terenie Unii Europejskiej. To jedna z przesłanek wydania ENA. Z pisma prokuratury wynika, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. W studiu faktów dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jakie ma to znaczenie?
5: Według części prawników przepisów nie można poszerzać, a wydanie nakazu wymaga podejrzenia, że poszukiwany przebywa w którymś z krajów Unii. Właśnie dlatego obrońca Ziobry jeszcze przed prokuraturą dostarczył sądowi jego oryginalne oświadczenie, że przebywa we wskazanej miejscowości w Stanach Zjednoczonych, dokąd dotarł legalnie i która jest miejscem jego stałego pobytu. Według obrony postępowanie w sprawie europejskiego nakazu aresztowania należy w związku z tym umorzyć. Prokuratura jest jednak innego zdania.
6: Sąd nie powinien umarzać takiego postępowania, bo ta osoba w każdej chwili może powrócić do przestrzeni Unii Europejskiej. I wtedy musi być gotowe ENA, które czeka na taką osobę i czekają służby państw Unii Europejskiej.
5: Mówi prokurator generalny. Decyzja sądu w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry może zapaść w najbliższych dniach.
7: Fakty i weekend w RMF FM.
2: Jak połączyć naukę ze światem fantastyki? Okazuje się, że nie jest to wcale takie trudne. Przekonał się o tym nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, który na festiwalu fantastyki Pyrkon odwiedził strefę Fantastyczny Uniwersytet Adama Mickiewicza.
8: Sama fantastyka wywodzi się z nauki, bo naukowcy i ludzie, którzy się zainteresowali fantastyką, to byli naukowcy przede wszystkim. To jest tak naprawdę schylenie się po rzecz, którą jest bardzo oczywista. Każdy, kto czyta fantastykę i science fiction, jest zainteresowany nauką. Nie zawsze o tym wie.
9: O jakich dziedzinach mówimy? O jakich dziedzinach nauki, w jakich dziedzinach fantastyki?
8: Klasyczna fantastyka to przede wszystkim jest historia, archeologia, literaturoznawstwo, lingwistyka, jeśli największy przykład, Tolkien. On co swojej miłości do lingwistyki, do sak skandynawskich i angielskich, staroangielskich, stworzył swój własny świat i on dał podwaliny pod całą współczesną fantastykę.
2: Podkreśla Mateusz Frankiewicz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Już jest! O 10:25 rozpoczęło się astronomiczne lato. Tęskniliście?
10: Za słońcem. Niestety było, wiosna była długa i deszczowa.
11: Za ciepłem. Chociaż teraz już mamy trochę ciepła tego.
12: A jakieś plany, jeżeli chodzi o tę porę roku?
11: Wypady nad wodę na pewno.
12: Dużo w planach takich wypadów w tym roku?
11: Zobaczymy. Na spontanie.
13: Że nie trzeba ubierać tych wszystkich warstw na siebie, szczególnie mając małe dziecko, bo wyjście z domu zajmowało pół godziny, także teraz jest tylko klapeczki na nogi i można ruszać.
14: Ja się pod tym samym podpisuję.
2: Podpisuje się pod tym warszawski reporter RMF FM Kacper Wróblewski. A jakie są wasze letnie tęsknoty? Dajcie nam znać. Czekamy pod adresem fakty@rmf.fm.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Rozsiądźcie się wygodnie, bo czas na drugą godzinę w stylu Krychowiaka.
0: Lubisz? Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF Queen. Ride the wild wind.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty w samo południe.
2: Anna Wachowska, zapraszam. Polityczne komentarze w sprawie pogorszenia relacji polsko-ukraińskich zebrał je reporter RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Mają apetyt na zwycięstwo. Polskie siatkarki rozpoczynają mecz z Kanadą w turnieju Ligi Narodów. Na wyjazd nad morze decydują się w ostatniej chwili. Kluczowa dla turystów jest pogoda. Czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy? To pytanie stawiamy w sytuacji wyraźnego pogorszenia polsko-ukraińskich relacji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego odesłał go. Zrobili to także byli prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Pewne jest to, że wszystko idzie w bardzo złym kierunku, napisał na platformie X minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na linii faktów reporter RMF Kacper Wróblewski.
3: Witam.
2: Witamy. Kacprze, rozmawiałeś z politykami.
3: Tak.
2: Czy według nich Wołodymyr Zełenski pojawi się w Trójmieście na konferencji o odbudowie?
3: Przedstawiciele koalicji rządzącej mówią mi, że przyjazd ukraińskiego prezydenta stoi pod dużym znakiem zapytania. Politykę historyczną w tej sprawie warto odłożyć na bok, usłyszałem od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
4: Mam obawy, czy przyjedzie, natomiast jeżeli słyszałby ten mój głos, to apelowałbym, żeby stanął ponad tym wszystkim i żeby przyjechał.
3: Jedna konferencja niczego nie zmienia, podkreśla z kolei Mirosława Stachowiak-Różecka z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Branie udziału w takim, nazwijmy to cynicznie trochę, ale żebyśmy się dobrze rozumieli, podziale tortu, to nie jest kwestia, którą się załatwi, tu cudzysłów, na jakiejś jednej konferencji. Chyba nikt nie jest tak naiwny.
3: Dwudniowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rozpocznie się w czwartek w Gdańsku.
2: Cieśnina Ormus, kluczowa dla transportu ropy, pozostaje zamknięta dla statków aż do odwołania. To odpowiedź Iranu na izraelskie ataki w Libanie, podaje agencja Reutera, powołując się na irańskie media. Sytuacja w cieśninie może mieć kluczowy wpływ na negocjacje na linii Waszyngton-Teheran. Te dziś ruszają w Szwajcarii. Stawką jest zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie.
6: To stanie się faktem.
2: Na początku lipca w Ankarze odbędzie się szczyt NATO. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki. Będą mu towarzyszyć przedstawiciele Ministerstw Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych. W tureckiej stolicy obrady państw Sojuszu Północnoatlantyckiego śledził będzie reporter RMF FM Michał Radkowski, z którym się teraz łączymy. Powiedz, o czym będzie mowa na tureckim szczycie?
7: Tematem numer jeden będzie z pewnością Ukraina. NATO rozważa nowy pakiet pomocy wojskowej dla tego kraju. Jego wartość wstępnie oszacowano na 70 miliardów euro. Tym bardziej, że coraz więcej mówi się o tym, że Kijów zaczyna przejmować inicjatywę w wojnie, którą Rosja toczy przeciw Ukrainie. Ale w Turcji rozmowy mają też dotyczyć bezpieczeństwa energetycznego. Kilka dni temu minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że liczy, że do szczytu w Ankarze uda mu się przekonać jak najwięcej państw do rozbudowy rurociągów z Niemiec do Polski, a dalej do państw bałtyckich. Chodzi o rurociągi, którymi dostarczane będzie paliwo w razie zagrożenia. W szczycie będzie uczestniczył prezydent Donald Trump, dlatego z pewnością jednym z tematów, które będzie chciał włączyć do tych rozmów, będą większe wydatki na obronność przez sojuszników oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.
2: Polskie siatkarki w Bangkoku rozpoczynają właśnie mecz z reprezentacją Kanady. Nasza drużyna jest coraz bliżej zakwalifikowania się do turnieju finałowego Ligi Narodów. Po 7 spotkaniach biało-czerwone mają na koncie 6 zwycięstw i 1 porażkę. Turystyczne oblężenie Sopotu. Obłożenie w czasie trwającego weekendu wynosi niemal 100%. I jak podkreśla branża turystyczna, podróżujący coraz częściej rezerwują pobyt nad morzem w ostatniej chwili.
8: Hotelarze też potwierdzają trend, który już od jakiegoś czasu króluje przy jakichkolwiek długich weekendach, czy okresach ferii, czy wakacji. Mianowicie część turystów będzie czekała do ostatniej chwili, żeby podjąć decyzję o wyjeździe, a głównym warunkiem, który będzie tutaj grał rolę, są prognozy pogody.
9: Mimo wszystko, cały czas pogoda nad morzem jest ważnym wyznacznikiem. To są krótkie wyjazdy, długie?
8: To są kilkudniowe wyjazdy. Nie są to na pewno jakieś tygodniowe czy dwutygodniowe turnusy. Mówimy tutaj o 3, 4, może 5 dniach, ale to już tak najdłuższy wymiar czasu. Jeździmy częściej, ale spędzamy kilka dni w miejscu, do którego się wybieramy.
2: Z Bartłomiejem Barskim, prezesem Sopockiej Organizacji Turystycznej, rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. W faktach za godzinę wrócimy do niespokojnej pogody w Polsce. Będziemy na Dolnym Śląsku.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Ania Wachowska, bardzo dziękujemy za fakty w RMF FM.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

RMF Queen.

0: się.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
3: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

anywhere the wind blows.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Najnowsze wydanie faktów RMF FM zaprasza Anna Wachowska.
2: Możliwe są podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzliwą pogodą w Polsce. Seria utrudnień na drogach. Uważajcie w Pomorskiem, Kujawsko-Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim. Dziś najdłuższy dzień w roku i najkrótsza noc. Wyjaśnimy, co dzieje się w noc upały. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Możliwe są podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Alerty dotyczą całego kraju. Na Dolnym Śląsku w związku z załamaniem pogody służby są w pełnej gotowości, usłyszeliśmy po posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ostatniej doby strażacy w tym regionie interweniowali ponad 500 razy. Jedna osoba została porażona piorunem. Wciąż kilkaset osób nie ma prądu.
3: Służby cały czas pracują nad przywracaniem zasilanie. W powiecie kłodzkim odnotowano lokalne szkody związane z intensywnymi opadami i silnym wiatrem. W Centrum Kultury w Lewinie Kłodzkim doszło do zalania pomieszczeń. Uszkodzone zostały meble, podłogi. Teraz trwa szacowanie strat. Z kolei w gminie Radków w miejscowości Suszyna silny wiatr częściowo zerwał pokrycie dachowe budynku mieszkalnego. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
2: Wyliczał rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski. Niebezpieczna pogoda ma się utrzymać w regionie także po południu i wieczorem.
4: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
2: Problemy na obwodnicy Trójmiasta. W pobliżu Matarni między węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdańsk-Owczarnia zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Gdyni. Samochód osobowy dachował na drodze krajowej nr 62 w Kujawsko-Pomorskiem. Do kolizji doszło w miejscowości Potok. Chodzi o odcinek Włocławek-Brześć-Kujawski i tam jedziecie wahadłowo. Utrudnienia także na drodze krajowej nr 51 w Warmińsko-Mazurskim. W pobliżu Term Mazurskich to odcinek Lidzbark Warmiński – Dobre Miasto. Doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Na miejscu policja kieruje ruchem. Najpewniej jutro zostanie powołana nowa rada Warszawskiego Szpitala Południowego, informuje stołeczny ratusz. Przedwczoraj kandydaci zostali zatwierdzeni przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, a teraz składają wymagane prawem dokumenty. Ma to związek z aferą szpitalną. Lekarz bez specjalizacji Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny dzielnicowy Koalicji Obywatelskiej w zeszłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Dodatkowo politycy tego ugrupowania mieli być przyjmowani bez kolejki. W placówce trwają kontrole zarządzone przez stołeczny ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Nieprawidłowości badają prokuratura i Naczelna Izba Lekarska. To jedna z najbardziej tajemniczych i magicznych nocy w słowiańskim kalendarzu. Noc kupały, związana z przesileniem letnim, od wieków była czasem ognia, wody, wróżb i poszukiwania legendarnego kwiatu paproci. Jedno wiemy na pewno. Słowianie w tym czasie dobrze się bawili, mówi dr Joanna Malita-Król z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5: Wiemy o tańcach, wiemy o właśnie rozpalaniu ognisk, wiemy o przeskakiwaniu przez ogień, wiemy też o wiankach, nawet Kochanowski. Zdarzyło mu się wspomnieć w pieśni świętojańskiej o Sobótce właśnie o wiankach, więc właśnie dziewczęta rzucające wianki, żeby chłopcy mogli je wyłowić. Niektórzy twierdzą, że wianki można było po prostu rzucić w jakiejś konkretnej intencji, nie celem skojarzenia jakiejś pary. To są takie dość widoczne elementy tego świętowania, które znamy z różnych ludowych źródeł, ale które są też kontynuowane dzisiaj na różne sposoby.
2: Co naprawdę dzieje się w noc kupały? Przeczytajcie o tym na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Cokolwiek planujecie na najkrótszą noc w roku?

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terwnikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: przykład.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM, na który zaprasza Anna Wachowska.
2: Pożar fabryki aerozoli na Pomorzu. Od tej informacji rozpoczniemy fakty o 14. Czy prezydent Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski? Na razie nie podjął decyzji w tej sprawie, twierdzi ukraiński MSZ. Chodzi o konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Na koniec zajrzymy do Centrum Żeglarskiego Świata. Siedem zastępów Straży Pożarnej walczy z ogniem w fabryce aerozoli w Harnowie w powiecie słupskim. Trwa ewakuacja mieszkańców okolicznych budynków.
3: Na miejscu również jest grupa chemiczna, zabezpieczenie medyczne, a także działania będzie wspomagał zespół dronowy. W związku z zagrożeniem policja prowadzi ewakuację mieszkańców znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia. Sytuacja jest rozwojowa.
2: Mówi rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, młodszy aspirant Dawid Westrych. Wołodymyr Zełenski nie podjął jeszcze decyzji o swojej wizycie w Polsce, oświadczył szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha. Prezydent Ukrainy miał w przyszłym tygodniu wziąć udział w konferencji poświęconej odbudowie tego kraju. Po eskalacji konfliktu na linii Kijów-Warszawa o nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA i po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego, jego wizyta w Polsce stanęła pod znakiem zapytania. Na linii faktów reporter RMF FM Jakub Rybski, witam.
4: Dzień dobry, jestem.
2: Co jeszcze powiedział Sybicha?
4: Stwierdził, że prezydent Polski znieważył nie tylko Wołodymyra Zełenskiego, ale także ukraińskiego żołnierza, naród i, tu cytat, prawa Ukraińców do posiadania własnej historii. Andrii Sybicha nie wspomniał jednak, że ta historia ma też czarne karty, bo UPA w czasach II wojny światowej dokonała ludobójstwa na ludności polskiej. Z kolei w ten sposób swoją decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu argumentował wczoraj w Grabówce Karol Nawrocki.
5: Jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu Order Orła Białego.
4: Szef ukraińskiego resortu spraw zagranicznych dodał również, że żaden prezydent innego państwa nie będzie Ukrainie dyktował jej historii.
6: Twoje zdrowie. To powinno cię zaniepokoić.
2: Przybywa chorych na nowotwory skóry. Liczba czerniaków w ostatnich dwóch dekadach podwoiła się. Ostrzegają specjaliści i apelują, żeby chronić się przed słońcem. Lepiej obserwować znamiona i badać te, które wydają nam się podejrzane. Dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba sprawdziła, jak wygląda takie badanie.
7: To jest urządzenie, którym badamy znamiona. To jest taka lupa, można powiedzieć, szkło powiększające. Nie wygląda groźnie, także nie należy się bać.
8: To jest tak naprawdę lupa z podświetleniem. Pozwala to ocenić prawdopodobieństwo, że dana zmiana ma charakter złośliwy lub ma charakter niezłośliwy.
7: Mam na ręce kilka znamion. Czy możemy sprawdzić, czy one są podejrzane?
8: Nie. Piękne, równe, symetryczne.
7: Trzeba, nie wiem, je chronić.
8: Złym pomysłem jest to, co czasem się widzi, że ludzie zaklejają maleńkim plasterkiem jedno wybrane znamie. To w ogóle nie o to chodzi. Chronić trzeba całą skórę.
2: Wyjaśnia profesor Wojciech Wysocki, chirurg-onkolog z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Uważaj na słońce, chroń skórę przed czerniakiem. Artykuł Kamili Konturek-Zięby o tym tytule znajdziecie na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Gdyńska Marina, plaża miejska i wody Zatoki Gdańskiej stają się centrum żeglarskiego świata. Właśnie ruszyły Lotto Gdynia Sailing Days. Przez 6 tygodni będzie można obserwować zmagania na wodzie, a na brzegu mnóstwo atrakcji, między innymi symulator Open Skiff.
9: Dziecko wsiada do takiej jednostki z żaglem i ruszając sterem, po prostu ta łódka się obraca, tak jakby była na wodzie, więc może wykonywać podstawowe manewry, jak zwrot na wiatr, zwrot z wiatrem, wybrać szoty, usiąść na burcie, więc po prostu poczuć ten wiatr w żaglach, mimo że nie płynie. Więc jest to rzeczywiście takie pierwsze kroki, ale też później w edukacji już takiej dalszej żeglarskiej też takie symulatory są często przydatne, żeby właśnie poćwiczyć manewry, jakieś elementy techniczne.
2: Opowiadała Monika Bronicka z Polskiego Związku Żeglarskiego. Nowe fakty w RMF FM o 15:00. Zapraszam na nie w imieniu Michała Zielińskiego, a ja dobrego popołudnia Wam życzę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Kto bardzo lubi upały, to dziś polecają się Wielkopolska i Dolny Śląsk, bo tam, jak pokazują pogodowe mapy, na termometrach 32-34 stopnie i bardzo dużo słońca. Za to w okolicach Koszalina tylko 22 kreski. Reszta kraju tak w okolicach 30 stopni, ale prawie wszędzie możliwe są opady deszczu i burze. W nocy spokojnie na północy i na zachodzie kraju, wszędzie indziej burzowo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Zerkam coś.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: FM Zmiana, jest z nami Michał Zieliński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się. A w faktach: pożar fabryki w Harnowie. Władze apelują do mieszkańców i turystów w Ustce, by nie wychodzili na zewnątrz. W Szwajcarii ruszyły amerykańsko-irańskie negocjacje. Rozmowy zaczęły się, mimo że Iran znów zamknął cieśninę Ormuz, żądając od Izraela, by też przerwał działania wojenne. Przebrany Poznań, nasz reporter rozmawia z fantastycznie przebranymi uczestnikami festiwalu Pyrkon. Ponad 150 strażaków walczy z pożarem w fabryce opakowań aerozoli w Harnowie koło Ustki na Pomorzu. Nie ma informacji o poszkodowanych. Służby prowadzą ewakuację mieszkańców pobliskich budynków. Władze gminy Ustka apelują o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Na linii z nami reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie,
3: dzień dobry,
2: jak
3: jestem.
2: Przebiega akcja gaśnicza?
3: Służby podkreślają, że sytuacja jest trudna, a cała akcja bardzo skomplikowana. Ogień objął już całą fabrykę. Na miejscu pracują specjalistyczne grupy strażaków, w tym m.in. chemiczna, a także zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Ponadto policja prowadzi obecnie ewakuację okolicznych mieszkańców. Przypomnę, że jest to zakład aerozoli i ze względu na znajdujące się tam materiały, w każdej chwili może dojść do wybuchu. Zespół chemiczny analizuje obecnie jakość powietrza, ale i tak, niezależnie od wyników pomiaru, mieszkańcy tego regionu powinni zamknąć okna i nie wychodzić z domów. Wiadomo również, że w pożarze na razie nikt nie ucierpiał.
2: Kłęby czarnego dymu unoszące się nad pomorskim Harnowem, widoczne z odległości kilku kilometrów, możecie zobaczyć na zdjęciach, które mamy na rmf24.pl. W Szwajcarii zaczęły się negocjacje amerykańsko-irańskie. Po pierwszej rundzie stojący na czele delegacji z Waszyngtonu wiceprezydent J.D. Vance oświadczył przed momentem, że udało się osiągnąć ogromny postęp. Po prawie 4 miesiącach wojny obie strony zawiesiły broń i przystały na wstępne porozumienie. Prezydent Iranu Masoud Pezeszkian przedstawia jego treść jako zwycięstwo. Najpierw mówił, że mamy się poddać bezwarunkowo, że Iran nie ma prawa robić tego, tamtego, a potem wygłosił przemówienie, w którym powiedział, że Iran ma prawo robić to, czy posiadać tamto. Donald Trump zrobił zwrot o 180 stopni. Akceptuje, że nie mogą ignorować naszych praw. Wstępne porozumienie przewiduje otwarcie cieśniny Ormuz na 2 miesiące i w tym czasie prowadzenie rozmów o programie atomowym Iranu, o jego zamrożonych aktywach czy o sankcjach. Problem w tym, że Iran wczoraj ogłosił ponowne zamknięcie cieśniny, domagając się, by Izrael wstrzymał również swoje naloty na Liban. Polskie siatkarki przegrały w Bangkoku z Kanadą 2-3 w ostatnim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów. Po 8 spotkaniach drużyna Stefano Lavariniego ma na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki. Trzeci turniej biało-czerwony rozegrają w lipcu w japońskiej Osace.
4: Fakty na weekend w RMF FM.
2: Przez cały rok własnoręcznie szyją stroje, aby wystąpić w nich podczas specjalnego święta. Cosplayerzy, to ich nie może zabraknąć na festiwalu fantastyki Pyrkon. Za kogo przebrali się w tym roku?
5: 9 lat już jeździmy. Wcześniej przebieraliśmy się za konkretne postacie, głównie z świata fantazy, czy z Wiedźmina, czy innych popularnych światów. Natomiast od kilku lat już na tyle dojrzeliśmy, że mamy tak jakby własne alter ego fantastyczne, więc przebieramy się, powiedzmy, za samych siebie po pracy. O.
6: Jesteś przebrany za prawdziwego Shreka, ale z brodą.
7: Żona powiedziała, że jako gole brodę to będzie rozwód. Zamiast kalesonów mam brać stopy.
6: Farba zielona.
7: Dłonie i twarz, kark tutaj. To co widać.
6: Jakby. I specjalnie zrobione uszy.
7: Tak, specjalnie zrobione uszy oczywiście. Łysinka.
2: Usłyszał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Dziś ostatni dzień festiwalu Pyrkon w Poznaniu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Michał Zieliński, wielkie dzięki za fakty w RMF FM.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz. BMW Goworowski.

0: Eichmann i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, które przedstawi Michał Zieliński.
2: A zaczniemy te fakty od ważnych informacji dla północno-zachodniej części Pomorza. Z powodu pożaru w Harnowie koło Ustki mieszkańcy i turyści w całym powiecie słupskim powinni pozostać w pomieszczeniach zamkniętych. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance zadowolony z pierwszej rundy rozmów w Szwajcarii. Ruszyły tam negocjacje USA i Iran. Będą też doniesienia drogowe i kolejowe. Policja ewakuowała mieszkańców 9 domów, które znajdowały się w najbliższym sąsiedztwie płonącej fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki na Pomorzu. Natomiast do mieszkańców całego powiatu słupskiego zesłany został alert RCB ostrzegający przed dużym zadymieniem. Strażacy, którzy gaszą pożar, mówią, że sytuacja jest bardzo trudna. W faktach łączymy się ponownie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim, który śledzi te wydarzenia. Na jakim etapie jest akcja gaśnicza?
3: Strażacy wylewają obecnie wodę na budynek fabryki z trzech stron obiektu, ale wciąż nie udało się im zlokalizować zarzewia ognia. Na miejsce dojeżdżają kolejne jednostki Straży Pożarnej. Jest tu także zespół chemiczny, który analizuje jakość powietrza i sprawdza, czy nie ma zagrożenia dla regionu. W akcji pomaga policja.
4: Z uwagi na to, że zakład produkcyjny, który się aktualnie pali, miał na terenie zakładu różnego rodzaju gazy techniczne. Z uwagi na bezpieczeństwo ewakuowaliśmy razem ze Strażą Pożarną najbliższą okolicę w rejonie 200 metrów od zakładu.
3: Mówił mi młodszy aspirant Tadeusz Galus ze słupskiej policji. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin.
2: Jak mówiliśmy w faktach, ogniem objęty jest cały zakład w Harnowie. Pożar możecie zobaczyć na zdjęciach i na filmie na naszej stronie rmf24.pl. O otwarciu nowego rozdziału w relacjach Stanów Zjednoczonych z Iranem mówi w Szwajcarii wiceprezydent J.D. Vance, wiceprezydent przewodniczy amerykańskiej delegacji w negocjacjach z Iranem. A zorganizowano te rozmowy w kurorcie Birkenstock. Dzisiejsze spotkanie stanowi w istocie początek negocjacji technicznych. Choć nie rozwiążą wszystkich spornych kwestii, pozwolą naszym zespołom po raz pierwszy w historii usiąść wspólnie do stołu, aby ustalić, co jest najważniejsze dla każdej ze stron, uregulować sporne sprawy i wspólnie dążyć do lepszego jutra. Podkreślał J.D. Vance po spotkaniu z Irańczykami i Katarczykami, którzy obok Pakistańczyków są mediatorami w tych rozmowach. Teraz ostrzeżenie dla kierowców w województwie śląskim. Krajowa droga nr 46 jest zablokowana w pobliżu Kolonii Lisów. To jest odcinek między Lubińcem i Częstochową. Samochód zdarzył się tam z motocyklem. Nikt nie ucierpiał. Usunięto awarię na trasie kolejowej Poznań-Berlin. PKP PLK informuje, że po 2 dniach przywrócony został ruch pociągów na trasie między Nowym Tomyślem a Opalenicą w Wielkopolsce.
1: Fakty z Dolnego Śląska.
2: Tereny popowodziowe w Kotlinie Kłodzkiej wciąż walczą o turystów, którzy po kataklizmie z 2024 roku nie wrócili jeszcze w pełni do tego regionu. Dla zachęty 17-wieczna zachwycająca fortyfikacja twierdza Kłodzko postanowiła zainwestować w nowe trasy. Na miejscu jest nasza reporterka Martyna Czerwińska.
5: Jesteśmy na twierdzy Kłodzko, a tu szykują się wielkie zmiany. Proszę zdradzić, co nowego dla turystów w niedalekiej, mam nadzieję, przyszłości.
6: No, dzieje się, bo widać już realny efekt tych prac, które ruszyły z kopyta i mają na celu stworzenie ścieżki chyba w najlepszym wymarzonym do tego miejscu, czyli w najwyższym punkcie twierdzy, gdzie grupa turystów będzie w stanie wejść i zobaczyć z góry nie tylko przepiękną panoramę, ale również te narysy charakterystyczne, gwiedziste narysy twierdzy.
2: Zdradza RMF FM Kornel Drążkiewicz. Z twierdzy największe wydarzenie sezonu, czyli rekonstrukcja bitwy o twierdzę już w sierpniu.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: I wszystko się zgadza. Mamy pierwszy dzień astronomicznego lata. Pogoda trochę w kratkę, szczególnie na południu kraju. Teraz w Opolu pada, w Bydgoszczy burze i wieczorem również te burze będą, szczególnie na zachodzie kraju. Teraz mamy na 16, czyli nawet do 27 stopni w Opolu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: 4 minuty po 16, to tak, żeby wszystko tutaj wyregulować.
0: Słuchacie RMF Queen.

0: Radio RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF24.
3: Popołudnie Radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF24.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu Michał Zieliński.
2: Butle z gazem wciąż wybuchają w płonącej fabryce kilka kilometrów na południe od Ustkiem, ale strażacy opanowują ten groźny pożar, któremu kolejny raz poświęcimy początek faktów. Zasada niezgody między rządem i prezydentem zachowana. Donald Tusk skrytykował Karola Nawrockiego za pozbawienie Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego. Poza tym w tych faktach triatlon nad Zatoką i mundial za oceanem. Dogaszanie pożaru fabryki aerozoli w Chranowie na Pomorzu może potrwać nawet do rana, informuje RMF FM kapitan Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. W trwającej już ponad 4 godziny akcji gaśniczej bierze udział ponad 200 strażaków. Łączymy się kolejny raz z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Jakubie,
3: dzień dobry.
2: Na czym teraz się skupiają działania strażaków?
3: Strażacy przed chwilą skończyli budowę magistrali, która będzie dostarczała wodę z pobliskiej rzeki Słupi. Akcja gaśnicza odbywa się cały czas zewnątrz kompleksu budynków fabryki, bo w środku wciąż wybuchają butle z łatwopalnymi gazami.
4: Akcja jest rozwojowa, bo kompleks hal płonie. Zagrożenie jest duże, wybuchowe, bo znajdują się na zewnątrz obiektu także zbiorniki z gazami i ścieczami palnymi, które musimy schładzać i prowadzimy działania w obronie. Także nie możemy się skupić tylko na gaszeniu hal objętych ogniem.
3: Powiedział mi Piotr Basarab, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. A w akcji bierze udział także robot, który prowadzi rozpoznanie w halach objętych ogniem. Na miejsce nadciąga także specjalistyczna grupa strażacka, która będzie dodatkowo oblewała płonące budynki pianą gaśniczą.
2: Uwaga kierowcy na czwórce w Małopolsce. Na obwodnicy Tarnowa doszło do dwóch wypadków, w których uczestniczyło w sumie 6 samochodów. Nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał, ale autostrada jest teraz zamknięta między węzłami Tarnów Mościce i Tarnów Centrum. Chodzi o jezdnię wiodącą w stronę Rzeszowa. To miejsce można ominąć zjeżdżając na Tarnów. Premier Donald Tusk skrytykował odebranie przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony, biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie. Tak pisze na Platformie X szef polskiego rządu. A szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha oświadczył wcześniej, że prezydent Polski swoją decyzją zaburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie.
1: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
2: Serb Ognien Stojanowicz oraz gdańszczanka Marta Łagownik najszybsi na dystansie średnim zawodów Lotto Challenge Gdańsk powered by PGE. Triatloniści przepłynęli niemal 2 km w Zatoce Gdańskiej, potem przesiedli się na rowery, by przejechać w stronę Żuławi z powrotem 90 km. Na koniec czekał ich dystans półmaratoński, czyli ponad 21 km alejkami obok parku Regana. Marta Łagownik ten wymagający dystans pokonała w czasie 4 godzin, 7 minut i 43 sekund.
5: Starałam się nie myśleć o zwycięstwie, tylko starałam się o tym, żeby wykorzystać wszystkie swoje najlepsze cechy w sporcie, żeby cały wyścig zrobić dobrze, żeby wykonać jak najmniej błędów, no bo w triatlonie tak naprawdę nie wygrywa się tym, że wyścig jest idealny, tylko że popełnia się jak najmniej błędów, bo te błędy się popełnia cały czas.
2: Wyjaśniła za linią mety zwyciężczenie wyścigu w Gdańsku. Mundial pełen sportowych emocji, ale nie tylko. Zanim więc rozkład jazdy na wieczór i noc w faktach, reprezentant Norwegii, któremu podczas mistrzostw urodziło się dziecko. Z nami Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, kto jest tym szczęśliwcem?
6: Dzień dobry. Tatą został Norwek Leo Ostigard. Co ciekawe, w pewnym sensie zdalnie, bo połączył się z żoną przez wideoczat podczas porodu. Tuż obok przy żonie podczas porodu chciałby być reprezentant Belgii, Jeremy Doku, do tego stopnia, że tamtejsza federacja piłkarska rozważa wynajęcie dla niego odrzutowca ze Seattle do Londynu i z powrotem. W wieczornym spotkaniu z Iranem gwiazda Manchesteru City nie zagra. Oficjalnie przez chorobę, ale kto wie, czy przypadkiem już nie siedzi w samolocie. Spotkanie Belgów z Iranem o 21:00 to grupa G, w której w nocy jeszcze mecz Nowej Zelandii z Egiptem. Mundialowy wieczór otworzy natomiast starcie podrażnionej potęgi Hiszpanii z Arabią Saudyjską o 18:00. A ci, którzy Hiszpanów podrażnili, czyli piłkarze dzielnej Republiki Zielonego Przylądka o północy, zagrają z Urugwajem.
2: To wszystko teraz w faktach o 17:00, a za godzinę m.in. o tym, jak przyklejenie polskich dzieci do smartfonów wygląda na tle danych z reszty Europy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent

0: Upały i burze to scenariusz na tę niedzielę, na pierwszy dzień astronomicznego lata. Zielona Góra to tam teraz najcieplej, 33 kreski na termometrach, po 32 w Poznaniu i Bydgoszczy, 25 w Kielcach, 23 w Zakopanem. Burzowo teraz na północy i południu, deszczowo na Śląsku i Dolnym Śląsku. Kierowcy, jest ślisko, jedźcie ostrożnie, noc ciepła, ale pod znakiem burz i opadów gradu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Spokojnie za to w naszej playliście, tak żebyście się...
3: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchacie RMF Queen.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Michał Zieliński.
2: Na początek kolejny raz o pożarze fabryki aerozoli w Harnowie niedaleko Ustki. Na miejscu jest już grupa chemiczna z Gdyni. Tragedia podczas interwencji w Warszawie. Policja zapewnia, że wyjaśnią już okoliczności śmierci 37-letniego mężczyzny. Dzieci z nosem w telefonie. Polscy rodzice zaniepokojeni bardziej niż średnia europejska. Posłuchaj o wynikach badań przeprowadzonych przez Unię. Od 5 godzin już ponad 200 strażaków z Pomorza gasi pożar fabryki aerozoli w Harnowie niedaleko Ustki. Ogień wciąż nie został opanowany. Strażacy starają się teraz ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru, a także zabezpieczyć teren, na którym znajduje się zakład.
3: Zagrożenie jest duże, wybuchowe, bo znajdują się na zewnątrz obiektu także zbiornici z gazami i ścieczami palnymi, które musimy schładzać i prowadzimy działania w obronie. Także nie możemy się skupić tylko na gaszeniu hal objętych ogniem. Cały czas wybuchają dezodoranty tak zwane w magazynach i składowane na terenie zakładu, co stanowi dodatkowe zagrożenie dla ratowników. Prowadzimy rozpoznanie z powietrza, bezzałogowe statki powietrzne. Na miejscu pracuje robot gaśniczy, który prowadzi rozpoznanie w halach objętych ogniem, czy nie ma tam składowania materiałów niebezpiecznych, abyśmy mogli wprowadzić ratowników.
2: Opisuje kapitan Piotr Basara, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. W działaniach na miejscu bierze udział też specjalistyczna grupa chemiczna, która przyjechała z Gdyni. Ona monitoruje jakość powietrza. Władze powiatu słupskiego zalecają mieszkańcom pozostanie w domach i zamknięcie okien. Dogaszanie pożaru może potrwać nawet kilkanaście godzin. Śmierć po interwencji policji w Warszawie. Jak podaje policja, gdy funkcjonariusze obezwładniali 37-letniego mężczyznę, ten stracił przytomność i potem zmarł w szpitalu. Według policji osoba, która zwróciła się o interwencję dotyczącą przemocy domowej, twierdziła, że ten mieszkaniec Białołęki zażył wcześniej bliżej nieokreślone środki. O interwencję, jak przyznaje policja, zwracał się również 37-latek. Okoliczności tragedii wyjaśniają teraz wewnętrzne organy kontrolne policji. Niespełna półtorej godziny trwała pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów w Szwajcarii. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, który przewodniczy amerykańskiej delegacji, ocenił te rozmowy pozytywnie. Mówi o nowym rozdziale w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. A media w Iranie skupiają się raczej na tym, że przed tymi rozmowami irańska delegacja odmówiła pokazowej wymiany uścisków dłoni przed kamerami. Treść rozmów oczywiście pozostaje tajna. Delegacja z Waszyngtonu podkreśla, że celem jest zapewnienie, by Iran nie uzyskał broni atomowej. Władze w Teheranie podkreślają z kolei, że złożyły już protest wobec nowych gróźb Donalda Trumpa, a przede wszystkim, że żądają, aby Izrael dołączył do zawieszenia broni, a nie bombardował wciąż cele w Libanie. Polscy rodzice częściej niż średnia unijna alarmują o nadmiernym czasie, jaki dzieci spędzają przed ekranami i w mediach społecznościowych. Częściej też oceniają, że popularne platformy mają negatywny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci. Tak wynika z najnowszego badania Komisji Europejskiej. Łączymy się z naszą brukselską korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, zapoznałaś się z tym dokumentem i co jeszcze z niego wynika?
4: Polscy rodzice częściej zauważają u swoich dzieci objawy cyfrowego przeciążenia. Na uczucie silnego zmęczenia wskazało 32%, a więc o połowę więcej osób niż średnio w Unii Europejskiej. Ponadto częściej niż w Unii Polacy zauważają u swoich dzieci problemy ze snem, trudności z koncentracją, bóle głowy czy problemy z odżywianiem. Paradoksalnie, mimo większych obaw, rzadziej niż średnia unijna popierają nowe ograniczenia wiekowe i zaostrzenie regulacji. Częściej wskazują na edukację, wsparcie psychologiczne i skuteczniejsze egzekwowanie przepisów wobec platform internetowych.
2: Więcej o tym raporcie możecie przeczytać na rmf24.pl.
5: Sport w faktach RMF FM.
2: Czas na koszykarski finał sezonu. Wieczorem decydujący siódmy mecz finałowy w Warszawie Legia podejmie za Stal Zielona Góra. W faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, spodziewałeś się tak wyrównanej rywalizacji?
6: Witam. Raczej nie. Przed finałem mówiło się, że Legia jest murowanym faworytem, bo broni mistrzostwa kraju i wygrała fazę zasadniczą basket ligi. Z kolei za Stal był najniżej rozstawiony w playoffach, więc zielonogórzanie niespodziewanie eliminując najpierw Kinga Szczecin, potem Arkę Gdynia, już tak naprawdę napisali piękną historię i piszą dalej, bo seria finałowa, tak jak przed rokiem, dostarcza fanom emocji do samego końca. W piątek w Zielonej Górze Legia była już o mały kroczek od tytułu, ale przegrała po rzucie w ostatnich sekundach.
7: Szalony rzut na zwycięstwo. Ja trochę nie rozumiem, dlaczego nie był jeszcze sprawdzony czas na sam koniec. Trafili duży rzut, ważny rzut. No nie możemy płakać, musimy walczyć. Przed nami mecz numer 7.
6: Mówił trener Legii Hajko Ranula. I takich emocji życzymy sobie także dziś. Początek finału sezonu w basket lidze o 19:00.
2: Na mundialu rozpoczął się już właśnie mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. Czwarta minuta gry, na razie 0-0, a za godzinę pierwsze wieczorne mistrzowskie fakty sportowe. Zapraszam już teraz.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: RMF Queen.

0: Eichmann i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Michał Zieliński.
2: Większość zakładów w ruinie, wciąż wybuchają zbiorniki z aerozolami, ale strażacy informują, że zdołali opanować pożar fabryki w Harnowie koło Ustki na Pomorzu. Kiedyś nad nadwiślańskimi ludami władzę miała bogini w najdłuższy dzień roku. Posłuchajcie o wierzeniach naszych pra-pra-przodków. Hiszpanie przebudzeni po pierwszej połowie meczu z Arabią Saudyjską na Mundialu prowadzą 3-0. Strażacy opanowali pożar fabryki aerozoli w Harnowie, niedaleko Ustki na Pomorzu. Ogień objął tam 6 tysięcy metrów kwadratowych zakładu.
3: Próbujemy uratować część hali, która jeszcze, wszystko na to wskazuje, że się uda, więc tutaj wszystkie siły środki rzucamy w to miejsce i później będziemy dogaszali te miejsca, które po prostu już z hali uległy zawaleniu, ale jeszcze się tam czas pali. Wybuchają aerozoly, zbiorniki z aerozolami. Jest to niebezpieczne, nie wpuszczamy strażaków w strefę niepotrzebnie, żeby nie narazić na niebezpieczeństwo.
2: Mówi starszy brygadier Tomasz Banach, zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Jak mówiliśmy w faktach, w wyniku tego pożaru nikt nie ucierpiał. Policjanci ewakuowali 8 pracowników fabryki, a także 20 mieszkańców pobliskich domów. Na miejscu nadal działa 200 strażaków. Akcję, która może potrwać aż do rana, można zobaczyć na zdjęciach, które znajdziecie na rmf24.pl. Strażacy mają dziś sporo pracy w związku z przechodzącymi nad krajem burzami. Wyjeżdżali już ponad 1000 razy. Najwięcej interwencji dotyczyło Wielkopolski i zachodniego Pomorza. W Baniach, niedaleko Gryfina, drzewo przewróciło się na szkołę. Nikt nie ucierpiał, ale uszkodzony jest dach i ściana budynku. Ostrzeżenia meteorologów przed burzami obowiązują do rana niemal w całym kraju. Jedna osoba ucierpiała w wyniku wypadku na autostradzie A4 na wysokości Legnicy na Dolnym Śląsku. Zderzyły się tam 3 samochody i w kierunku Zgorzelca przejechać można teraz tylko jednym pasem. Keir Starmer zrezygnuje z roli premiera Zjednoczonego Królestwa, tak twierdzi amerykański prezydent Donald Trump. Prezydent USA we wpisie na swojej platformie Truth Social ocenia, że brytyjski premier poniósł porażkę w kwestii imigracji i energetyki, ale Donald Trump dodaje, że dobrze mu życzy. Według tygodnika The Observer Starmer szykuje się do dymisji i jutro już może ogłosić odejście z urzędu. Brytyjski rząd zaprzecza tym doniesieniom. To weekend pod znakiem przesilenia letniego. Noc Kupały to było jedno z najważniejszych przedchrześcijańskich świąt dawnych Słowian. Zainteresowanie słowiańską kulturą i wierzeniami wciąż nie słabnie. Pojawia się też coraz więcej zainteresowania jeszcze dawniejszymi dziejami ludów żyjących na terenie dzisiejszej Polski, których geny pewnie też można znaleźć w naszych żyłach. Kim tak naprawdę byli bogowie, czczeni przez naszych pra-pra-przodków?
4: Ludzie wykonywali już przed kilkunastoma tysiącami lat na naszych ziemiach na przykład takie zagadkowe niewielkie figurki kobiet. No i mamy interpretację, że to była jakaś bogini matka, bogini, która strzegła tych ludzi przed jakimiś niebezpieczeństwami. Czyli można powiedzieć, że de facto pierwszym bogiem Polski jest bogini.
5: Chrześcijaństwo mogło wymazać dawne wierzenia, czy raczej wielu dawnych bogów czy rytuałów po prostu ukryło się pod nowymi nazwami?
4: No to nie było tak, że 966 rok, jak w szkołach się uczy chrzest Polski i nagle wszyscy stali się chrześcijanami, no bo przecież od stuleci wierzono w coś innego. Tak więc na pewno to było tak, że te wierzenia nie przepadły, a z pewnością nie przepadły rytuały.
2: Podkreśla Szymon Zdziebłowski, autor książki Bogowie Polski, szamani, megality i zapomniane słowiańskie bóstwa, w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Hiszpanie przypominają, że należą do faworytów mundialowe emocje na początek mistrzowskich faktów sportowych. Zaprasza Cezary Dziwiszek.
6: Witam serdecznie. Hiszpania się wkurzyła, jak słyszeliśmy, i trafiła na biedną Arabię Saudyjską. La Furia Roja prowadzi do przerwy już 3-0 po golu Lamina Yamala i dwóch trafieniach Mikela Oyarzabala. Tym razem na niespodziankę się raczej nie zanosi. To grupa H piłkarskich mistrzostw świata, w której o północy drugi mecz. Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. W kraju trochę większym niż powiat białostocki, o populacji mniej więcej Poznania. Po remisie z Hiszpanią w pierwszej kolejce trwa mundialowe szaleństwo. W kraju i za granicą powstało kilkadziesiąt stref kibica dla kaboverdeńskich fanów. Trener błękitnych rekinów, Bubista, zapowiada:
7: my tu nie przyjechaliśmy tylko po to, żeby wziąć udział. Chcemy być konkurencyjni i udowodnić, że jesteśmy na poziomie, który uprawnia do gry wśród najlepszych drużyn na świecie.
6: Wkrótce także mecze w grupie G. O 21:00 Belgia zagra z Iranem, a nad ranem Egipt z Nową Zelandią. W Warszawie rozpoczęło się siódme ważne, ostatnie spotkanie finałowe w basketlidze. Legia podejmuje Zastal Zielona Góra. W serii do 4 wygranych jest remis 3-3. Więc jakoś przed 21 powinniśmy już znać mistrza Polski. Pierwsza kwarta trwa i 5-0 dla gości z Zielonej Góry. Druga porażka polskich siatkarek w Lidze Narodów na zakończenie drugiego turnieju w Bangkoku. Bolesna, bo biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po problemach z ustabilizowaniem formy.
8: Mamy świadomość tego, że zwłaszcza w dzisiejszym meczu było dużo chaosu i takich niewymuszonych błędów. No grałyśmy po prostu, nie chcę powiedzieć, że źle, bo momentami naprawdę fajnie, ale bardzo falowałyśmy.
6: Przyznała rozgrywająca Katarzyna Wenerska. Ostatni turniej Ligi Narodów Polki rozpoczną 8 lipca w Osace. W tabeli są teraz 4.
9: Pięć minut po 19:00 jest weekend w RMF FM. Jeszcze przez godzinę jestem z wami.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.
8: Clytus, I'm bored. What plaything can you offer me today?
9: An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth.
8: How peaceful it looks.
9: Most effective, Your Majesty. Will you destroy this
8: Later. I like to play with things a while before annihilation.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM i Michał Zieliński.
2: Drony i robot pomogły strażakom pokonać pożar niedaleko Ustki. Spaliła się znaczna część fabryki aerozoli. Spory korek na ekspresowej S8 między Wieluniem i Wieruszowem na jezdni w stronę Wrocławia. Po sensacji w pierwszym meczu dziś Hiszpanie nie zawodzą. Za chwilę też mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. Kilkunastu mieszkańców ewakuowanych z domów znajdujących się w pobliżu płonącej fabryki w pomorskim Harnowie znajduje się pod opieką służb. Część rodzin znalazła schronienie u bliskich.
3: Nie chcę porokować, w jakim czasie będą mogły wejść do swoich mieszkań. Chcemy, żeby atmosfera wokół była czysta, żeby nie było problemu później z oddychaniem i żeby ci mieszkańcy nie mieli dyskomfortu czując się tutaj. Tym bardziej, że będziemy działali, zakładam, że jeszcze całą noc na pewno.
2: Mówi starszy brygadier Tomasz Banach z Pomorskiej Straży Pożarnej. Źródło pożaru zostało zlokalizowane, a ogień już się nie rozprzestrzenia.
3: Tym, który się wydobywa, jest monitorowany z daną detekcją grupy specjalistycznej, grupy chemicznej. Więc monitorujemy te zagrożenia. Będziemy starali się zminimalizować to zadymienie, żeby było jak najmniejsze. Trwa schładzanie również zbiorników z gazem płynnym LPG. Jest to dla nas również bardzo istotne, żeby nie nastąpił wybuch. Na tą chwilę zbiorniki nie wskazują na to, żeby było jakieś duże zagrożenie.
2: Dodaje brygadier Tomasz Banach. W najbardziej niebezpiecznych miejscach działa robot gaśniczy. Strażacy w akcji wykorzystują również drony. Przed utrudnieniami na trasie S8 ostrzegamy teraz kierowców. W województwie łódzkim między węzłami Wieluń i Wieruszów samochód zderzył się z ciężarówką, samochód osobowy, i w stronę Wrocławia można przejechać tylko jednym pasem, przez co utworzył się tam 3-kilometrowy korek. 4 miejskie kąpieliska ma w tym sezonie Poznań. Można wypoczywać na strzeżonych plażach nad Rusałką, Jeziorem Strzeszyńskim oraz w 2 lokalizacjach nad Jeziorem Kierskim. Policjanci apelują o uważność podczas wypoczynku nad wodą.
4: Jak wypożyczamy sprzęt wodny, ma być kapok. Jak wypożyczamy skuter wodny, mają być uprawnienia. Trzeźwość po raz pierwszy i ostatni i zawsze. Dzieci są pod opieką rodziców, a rodzic nie może cały dzień siedzieć w telefonie. On ma widzieć to dziecko, że jest ratownik, ale ratownik ma tych dzieci 1000, więc niech rodzic patrzy na dziecko. Telefon naprawdę można zostawić gdzieś z boku, nie?
5: Alkohol na plaży to jest cały czas duży problem?
4: Przy szaleństwie, na przykład na skuterach, wodnych, motorówkach, gdzie to jest młodsze pokolenie, no to zdarza się jeszcze to.
2: Wyjaśnia podkomisarz Monika Murawska z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu, a rozmawiał z nią nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Jeśli naprawiasz sprzęt, zamiast oddać go na wymianę, zyskujesz dodatkowy rok rękojmi. Takie przepisy zamierza przyjąć rząd, a chodzi o to, by uchronić konsumentów przed przedwczesnym pozbywaniem się przedmiotów. W wieczornych faktach z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, jak dokładnie mają wyglądać te nowe przepisy?
6: Sprzedawcy będą mieć obowiązek informowania konsumentów o tym, że mają prawo do naprawy zamiast do wymiany. Oczywiście będzie to zależeć od stopnia uszkodzenia. Sprzęty, które zostaną objęte przepisami, to telefony komórkowe, telewizory, pralki, zmywarki, szeroki katalog AGD i RTV. Naprawa zamiast wymiany da dodatkowy rok rękojmi, czyli odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne. Sklepy, które będą łamać przepisy, muszą liczyć się z karami nawet do 40 tysięcy złotych. Na razie to projekt. Rząd powinien się z tym pomysłem pospieszyć, bo nowelizacja to także implementacja unijnych przepisów. Teoretycznie Polska ma czas na dostosowanie prawa do końca lipca.
2: Mundialowy mecz właśnie się skończył. Hiszpanie zaaplikowali Saudyjczykom 4 gole. Już za chwilę mistrzowskie fakty sportowe. Ja zapraszam już teraz Was na fakty o 21:00. Powiemy w nich m.in. o obawach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
2: Mistrzowskie fakty sportowe, Cezary Dziwiszek.
7: Hiszpania odetchnęła, bo ma w końcu pierwsze zwycięstwo na mundialu po remisie z Republiką Zielonego Przylądka. To zwycięstwo okazałe. 4-0 z Arabią Saudyjską. Do siatki trafiali 2 razy Oyarzabal, Lamine Yamal, a w drugiej połowie mieliśmy jeszcze gola samobójczego. To była grupa H, a za niecałą godzinę kolejne spotkanie w grupie G. Belgia bez gwiazdy Manchesteru City, Jeremiego Doku, podejmie Iran. Kto nie znamy Diego Taremiego, który grał w Porto czy Interze, a teraz jest w Olympiakosie. Drużyna Iranu jest wybiegana. świetnie broni i jest groźna przy stałych fragmentach gry. Opisuje rywali trener Belgów Rudy Garcia. Początek spotkania w Inglewood koło Los Angeles o 21:00, a drugie spotkanie grupy G odbędzie się nad ranem w Vancouver. Zagrają Egipt i Nowa Zelandia. Wielki powrót Anity Włodarczyk na stadion Nowa Skra w Warszawie. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, która startowała tu ostatni raz temu jeszcze przed modernizacją, przed 15 laty. Wygrała memoriał Jakuba Pracharczyka.
8: Niecałe 73 metry. Zadowolona. Bardzo nie, bo jest tutaj jeszcze duża rezerwa pod kątem techniki, ale wróciłam kilka dni temu ze zgrupowania w Katarze, więc teraz trzeba po prostu wejść w ten rytm taki startowy.
7: Anita Włodarczyk osiągnęła najlepszy wynik w sezonie. Drugie miejsce dla Aleksandry Śmiecha, trzecie dla Ewy Różańskiej. Na koniec znowu Warszawa, ale hala na Bemowie, gdzie trwa decydujący 7 mecz finału Basket Ligi. Do przerwy Legia prowadzi z Zastalem Zielona Góra 46-38. Jest zatem nieco bliżej obrony tytułu koszykarskich mistrzów Polski, a druga połowa właśnie się rozpoczęła.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że...
10: Lubisz. Czeka tu na Ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują Cię tylko najświeższe hity? Włącz stacje z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchacie RMF Queen.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

Wciągające rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawi je Michał Zieliński.
2: To ma być nie tylko najkrótsza, ale też niespokojna noc. Ostrzeżenia przed burzami na początek faktów. Potem ostrzeżenie z Teheranu, że Iran wycofa się z rozmów pokojowych z Amerykanami, jeśli Izrael nie przestanie bombardować Libanu. Irańscy piłkarze za moment zaczną mecz z Belgami na mundialu. Nas za chwilę mistrzowskie fakty sportowe. RMF FM. Tej nocy trzeba uważać na burze do poranka. Obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia wydane przez synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, których regionów dotyczą te alerty?
3: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują niemal w całej Polsce. Wyjątkiem są części Pomorza, głównie jego zachodnie regiony, a także południe województwa łódzkiego oraz fragmenty Małopolski i Opolszczyzny. IMGW prognozuje burze przede wszystkim na zachodzie i południowym zachodzie kraju. W nocy może spaść tam nawet do 40 ml deszczu. Wiatr w czasie nawałnic osiągnie w porywach do 75, a lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Najsilniej powieje na zachodzie i północy Polski. Wietrznie będzie także w Sudetach.
2: W związku z nawałnicami strażacy odnotowali dziś w sumie ponad 1400 interwencji. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło Wielkopolski. Sojusz Stanów Zjednoczonych i Izraela jest niezniszczalny, zapewnia ambasador USA w Izraelu. W ten sposób komentuje różnice stanowisk między oboma krajami, które dotyczą konfliktu z Iranem i związanym z nim Hezbollahem. W środę Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie, które dotyczy m.in., tu cytat, natychmiastowego i trwałego zakończenia działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Jednak izraelska armia nadal atakuje Liban, co skrytykował m.in. wiceprezydent USA J.D. Vance, który dziś poprowadził amerykańską delegację na negocjacje z Irańczykami w Szwajcarii. Ze słów Hosseina Gorbandazega z irańskiej delegacji do Szwajcarii wynika, że ta właśnie kwestia może wykoleić całe negocjacje. Kwestia Libanu była na pierwszym planie. Oczywiście, jeśli w odniesieniu do Libanu, jednego z głównych frontów, na którym musi zostać ogłoszony koniec wojny, tak się nie stanie, to kolejne kwestie z pewnością nie będą w ogóle przedmiotem negocjacji. Ostrzega negocjator Iranu, który wczoraj ponownie ogłosił zamknięcie cieśniny Ormus. Kolejne utrudnienia dla pasażerów związane z przebudową katowickiego węzła kolejowego. Od jutra trzeba się ich spodziewać w rejonie przystanku Katowice-Szopienice Południowe. Nasz reporter Marcin Buczek zna szczegóły. Marcinie, skąd się biorą te utrudnienia i co od jutrzejszego poranka czeka pasażerów?
4: Powód to przebudowa przejścia podziemnego i budowa zupełnie nowego trzeciego peronu na tym przystanku. Rozpoczynające się tam prace rozbiórkowe oznaczają zmiany dla podróżnych. Od poniedziałkowego poranka zamknięte będzie prowadzące na perony przejście podziemne. Będzie się tam można dostać inną drogą, ale to oznacza, że czas dotarcia na przystanek kolejowy wydłuży się o około 7 minut. I to trzeba będzie od poniedziałku brać pod uwagę przy planowaniu podróży pociągiem ze stacji Katowice-Szopienice Południowe.
5: Najnowsze technologie w faktach RMF FM.
2: Obawy o to, co się stanie, jeśli systemy sztucznej inteligencji stałyby się świadome, są naturalne, ale raczej są projekcją naszego własnego sposobu myślenia niż faktycznych możliwości AI. Tak mówi RMF FM neurobiolog z Uniwersytetu Sussex Anil Seth. Gość niedawnego Copernicus Festival w Krakowie przyznaje, że mamy się jednak nad czym zastanawiać.
6: AI systems are conscious.
2: Jeśli systemy AI stałyby się świadome, to idzie za tym wiele konsekwencji. Miałyby własny status moralny, więc musielibyśmy martwić się o ich własne interesy, a nie tylko o ich wpływ na nas ludzi. To sprawia, że problem dostosowania, regulacji i kontroli jest jeszcze bardziej skomplikowany niż już teraz jest, a przyznajmy, jest bardzo trudny. Ale myślę, że to przypisywanie świadomości systemom sztucznej inteligencji jest bardziej zakorzenione w naszej ludzkiej psychologii niż w samych tych systemach, częściowo dlatego, że mamy tendencję do mylenia i łączenia inteligencji, świadomości i języka, no bo u nas występują wszystkie jednocześnie. Zauważa naukowiec, całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z Anilem Sethem znajdziecie na rmf24.pl. Tam m.in. o tym, dlaczego nie powinno się mówić, że wielkie modele językowe halucynują.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mistrzowskie fakty sportowe i Cezary Dziewiszek.
7: Witam ponownie. Legia Warszawa, koszykarskie mistrzem Polski. Stołeczni wytrzymali ciśnienie w końcówce ostatniego, siódmego meczu finałowego i utrzymali minimalne prowadzenie nad Zastalem Zielona Góra. Skończyło się 78-70. Legia wygrała emocjonującą serię finałową 4-3 i obroniła tytuł. Koszykarska Warszawa może zatem świętować. A w Inglewood w Kalifornii, Belgia i Iran już w grze na mundialu. Po kilku minutach mamy bezbramkowy remis. Mundialu, na którym coraz częściej mówi się, że barcelońska tiki-taka do sukcesu sukcesów już raczej nie doprowadzi.
8: Kiedyś uznawało się, że taka dominacja przez posiadanie piłki zapewni ci zwycięstwo. Dzisiaj to już nie jest jednoznaczne. Możesz posiadać piłkę, możesz mieć przewagę, możesz wymieniać dużo podań, ale jeśli nie masz konkretów w polu karnym przeciwnika, bo tam się rozstrzyga wynik, to czasami nie wygrywasz meczu.
7: Ocenia trener piłkarski, ekspert TVP Sport Robert Kolendowicz. I jakby na potwierdzenie, Hiszpania, która wreszcie zdobyła się dziś na konkrety, rozbiła Arabię Saudyjską 4-0. W nocy spotkania Urugwaju z Republiką Zielonego Przylądka i Nowej Zelandii z Egiptem. Wyjechał do Francji w wieku ledwie 18 lat. Niedawno trafił do siatkarskiej reprezentacji Polski. Syn byłego kadrowicza Wojciecha, Sergiusz Serafin, obrał nieoczywistą drogę do debiutu w biało-czerwonych barwach.
9: To jest ciekawa historia, ponieważ generalnie jak byłem w szkole, to przygotowywałem się, żeby wyjechać na studia do Stanów Zjednoczonych. Także ta decyzja o wyjeździe do Francji, nie chcę powiedzieć, że była spontaniczna, ale taka, no, podjęta w 2 dni. Także spakowałem się, wsiadłem w auto i po prostu pojechałem. Szczerze jestem w stanie powiedzieć, że była to najlepsza decyzja, jaką do tej pory podjąłem.
7: Całą rozmowę z siatkarskim reprezentantem Polski, Sergiuszem Serafinem, mamy na stronie rmfon.pl. A przed naszymi siatkarzami drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Rozpocznie się w środę.
10: Po mistrzowskich faktach sportowych z Zielonej Murawy wracamy do studia radiowego.
0: Słuchacie RMF Queen.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawi je Michał Zieliński.
2: Najwyższe polskie odznaczenie państwowe odesłane kurierem według prezydenckiej minister to obelga dla Polski ze strony Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński prezydent mówi natomiast, że odebranie mu najwyższego polskiego odznaczenia źle się skończy i wskazuje przy tym na przykład losu Viktora Orbana. Poza tym już za chwilę podsumowanie Pyrkonu, a także pierwszej bezbramkowej połowy mundialowego meczu Belgia-Iran. Zaostrza się polsko-ukraiński konflikt o pamięć historyczną. Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym ukraińskiej telewizji TSN zarzuca prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że ten podsyca nastroje nienawiści wobec Ukraińców w Polsce. Uważam, że podjęta przez niego decyzja świadczy o tym, że kontynuuje walkę polityczną wewnątrz własnego państwa, podsycając nastroje nienawiści wobec Ukraińców, tak samo jak robił to Orban. I to jest niedobra sprawa, sądzę, że źle się to skończy. I dlatego tu znów nie chodzi o emocje, lecz o konkretne kroki. Powinniśmy działać. Poprosili o to odznaczenie? Otrzymają je. To nie podlega żadnej dyskusji. Szczerze mówiąc, dla mnie jest to oczywiste. Chociaż nadał mi je inny prezydent, to jednak i nie mnie osobiście, lecz narodowi ukraińskiemu. A naród ukraiński to nasza armia. Mówił o odebranym przez Karola Nawrockiego orderze Orła Białego Wołodymyr Zełenski. Wyjaśnił też, że jego decyzja o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych nazwę bohaterów UPA, odpowiedzialnej za wymordowanie dziesiątków tysięcy Polaków, nie było jego inicjatywą. To była inicjatywa jednostki. Popieram to, jako prezydent muszę ich wspierać, oni są armią, a jeśli motywują ich bohaterowie, historyczne postaci, to muszę zrobić wszystko, co mi każą. Wyjaśniał Wołodymyr Zełenski. Zwrócenie przez ukraińskiego przywódcę orderu Orła Białego skomentowała tymczasem minister w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego Agnieszka Jędrzak. Obelgą nazwała ona odesłanie najwyższego polskiego odznaczenia kurierem. Jak czytamy w oświadczeniu, sednem sprawy jest celowa zniewaga przez ukraińskiego przywódcę narodu, który w ciągu ostatnich 4 lat okazał się być najlepszym przyjacielem Ukrainy. Nie czci się morderców przodków tych, którzy pomogli ci, gdy było to kwestią życia lub śmierci. Cały wpis przytaczamy na naszej stronie rmf24.pl. Publikujemy tam też wywiad z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Poszukiwania 19-latka, który zaginął na zalewie Mietkowskim, niedaleko Wrocławia, zostały zawieszone. Wczoraj nastolatek w trakcie burzy miał spaść z deski i zniknąć pod wodą. Służby wodne i nurkowie przez cały dzień przeczesywały dno zalewu, wykorzystując sonar, ale bez skutku. Jutro ma zapaść decyzja o kontynuacji poszukiwań. Władze Wrocławia ostrzegają, że burzowy front zbliża się do miasta, a my przypominamy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed nawałnicami niemal w całym kraju. Obowiązują do rana. Tu każdy mógł znaleźć coś dla siebie, mówili miłośnicy serii Gwiezdne Wojny na Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Do Poznania na weekend przyjechali fani zarówno jasnej, jak i ciemnej strony mocy. Podziwiać można było m.in. wystawę kreacji królowej Amidali.
3: Przede wszystkim są to kostiumy z Mrocznego Widma. Mamy w tej chwili 6 kompletnych kostiumów. 7 jest w trakcie produkcji, który też już tutaj możemy oglądać. Brakuje mu aktualnie kilku detali, plus jeszcze okrycie głowy. No i nowa suknia, która dołączyła w tym roku po 7 miesiącach intensywnej produkcji, czyli ta tutaj fioletowa z Ataku Klonów.
2: Mówi Aldona Talarczyk, projektantka strojów z Uniwersum Gwiezdnych Wojen.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: A na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
6: Belgia remisuje z Iranem 0-0 po pierwszej połowie mundialowego spotkania grupy G. Pachniało jednak niespodzianką, bo do siatki po pięknie rozegranym rzucie wolnym trafił Mehdi Taremi, ale był minimalny spalony. W nocy na Mistrzostwach Świata spotkania Urugwaju z Republiką Zielonego Przylądka i Nowej Zelandii z Egiptem. Po raz 9 w historii i po raz 2 z rzędu Legia Warszawa została koszykarskim mistrzem Polski. W decydującym 7 spotkaniu pokonała Zastal Zielona Góra 78-70 i finałową serię wygrała 4 do do 3. Magdalena Fręch jutro dokończy spotkanie pierwszej rundy turnieju w Bad Homburg z Naomi Osaką na korcie trawiastym. Ulewa przerwała mecz przy stanie 5-4 dla Japonki. Po kilkutygodniowej przerwie w niemieckim turnieju do gry wróci Iga Świątek. We wtorek lub w środę będzie najwyżej rozstawioną tenisistką. Dziką kartę na Wimbledon w singlu otrzymała tymczasem 44-letnia Serena Williams, o czym właśnie zdecydowali organizatorzy. Tytułu w Londynie będzie bronić Iga. Kolejny sukces naszej kolarki. Katarzyna Niewiadoma zajęła 3. miejsce w wyścigu dookoła Szwajcarii. Tour de Suisse wygrała reprezentantka gospodarzy Marlene Rousser, a wśród panów najlepszy był Słoweniec Tadej Pogacar. Ponad 1000 zawodników z całego świata, 1000 kibiców na trasie i rywalizacja w ekstremalnym upale. Za nami 6. edycja zawodów Lotto Challenge Gdańsk Powered by PGE. Wśród kobiet na dystansie średnim najszybsza była gdańszczanka Marta Łagownik.
7: Jestem przeszczęśliwa, że mogłam wygrać we własnym mieście. To jest niesamowite uczucie słyszeć swoich ludzi, którzy cię dopingują i cały czas mówią: Marta, dawaj, dawaj, dowiedziesz to do mety, czekamy na ciebie.
6: A ze zwycięzczynią rozmawiał gdański reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Zwykle przyciemniamy światło.

0: Ekman i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF Queen.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Po ponad 5 godzinach pożar w Harnowie na Pomorzu został opanowany, ale akcja gaśnicza potrwa tam prawdopodobnie do rana. Groźny wypadek na trasie wojewódzkiej 957 w Małopolsce. W zderzeniu dwóch aut rannych zostało 5 osób. Archeolodzy pomagają nam odkryć nie tylko historię, ale i dawne wierzenia. Za chwilę więcej w tym temacie. Jeszcze przez kilka godzin strażacy będą dogaszali pożar fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Jak mówiliśmy w faktach, ogień już się nie rozprzestrzenia, został opanowany po ponad 5 godzinach akcji gaśniczej, a w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Swoje domy musiało jednak opuścić 20 osób z pobliskich domów. Do mieszkańców powiatu słupskiego rozesłano SMS-y z alertami RCB ostrzegającymi przed dużym zadymieniem.
3: Nie zalecamy przebywania i aktywności na świeżym powietrzu, na pewno w tych okolicach gminy i miejsca, gdzie ten pożar występuje.
2: Mówił na konferencji prasowej starszy brygadier Tomasz Banach, zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Inspektor Karol Dziemianczyk, zastępca komendanta miejskiej policji w Słupsku, mówił z kolei o tym, co będzie się działo na miejscu pożaru po zakończeniu akcji gaśniczej.
4: Naszym dalszym etapem działań będą już czynności procesowe, które zostaną przeprowadzone po zakończeniu czynności gaśniczych przez Państwową Straż Pożarną i ocenienie terenu przez inspektora nadzoru budowlanego.
2: Kłęby dymu unoszące się nad Harnowem koło Ustki, zniszczoną halę produkcyjną i strażaków w akcji możecie zobaczyć na zdjęciach, które mamy na rmf24.pl. 5 osób rannych po wypadku na trasie wojewódzkiej 957 w Małopolsce. Jak przekazał nam rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, po zderzeniu dwóch aut trasa jest zablokowana.
5: W miejscowości Skawica w powiecie słuskim doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 5 osób. Na miejscu działa śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego oraz około 30 strażaków. Droga wojewódzka numer 957 jest całkowicie zablokowana. Służby prowadzą działania ratownicze i zabezpieczają miejsce zdarzenia.
2: Przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły. Jak dodał, służby apelują do kierowców o wybieranie alternatywnej trasy.
6: Świat nauki. Faktach RMF FM.
2: Jedną z najbardziej zdumiewających cech mózgu jest jego zdolność do adaptacji. Świat, w którym żyjemy teraz, jest niewyobrażalnie różny od świata, w którym ewoluowały nasze mózgi. Tak podkreślał w rozmowie z RMF FM neurobiolog z Uniwersytetu Sussex, Anil Seth. Gość niedawnego Copernicus Festival w Krakowie podkreśla, że teraz wraz z rozwojem AI stajemy przed nowym zestawem zagrożeń i możliwości.
7: So the challenge, I think, in its most general terms.
2: Wyzwanie, mówiąc najogólniej, to jak używać sztucznej inteligencji, by pomogła nam lepiej myśleć, by wzmacniać nasz wrodzony potencjał poznawczy, a nie by myślała za nas. Musimy myśleć samodzielnie, póki jeszcze możemy, by zapewnić, że nasza relacja z technologią, w tym ze sztuczną inteligencją, jest komplementarna, synergiczna, a nie taka, w której stajemy się przez nią ubożsi.
7: Where we become diminished.
2: Do rozmowy z Anilem Setem jeszcze w faktach wrócimy, a w całości znajdziecie ją na rmf24.pl. Od nauki przechodzimy do religii. W co wierzyli Polacy przed nadejściem chrześcijaństwa? O dawnych kultach i rytuałach wiemy niewiele, choć z pomocą przychodzą archeolodzy, którzy poszukują śladów dawnych bóstw.
8: Wiemy, że ludzie bardzo dużo myśleli na temat tego świata bogów, duchów. Dużo tych wierzeń było związanych z przyrodą.
9: W swojej książce piszesz również o egipskich bogach nad Wisłą. To brzmi sensacyjnie.
8: Faktycznie w kilku miejscach w Polsce odkryto w grobach sprzed mniej więcej 2000 lat zabytki, które ewidentnie są albo egipskie, albo, uwaga, egiptyzujące. I tego typu rzeczy znajdowane są w grobach odkrywanych na terenie Polski sprzed 2000 lat. Pytanie, jak się tutaj znalazły? Czy to oznacza, że ktoś z ówczesnych mieszkańców Polski wybrał się na wycieczkę do Egiptu? No nie, nie. Wiele wskazuje na to, że część tych zabytków trafiła do nas na przykład ze wschodu, znad Morza Czarnego, gdyż tam były pewne wpływy egipskie.
2: Tłumaczył Szymon Zdziebłowski, autor książki Bogowie Polski, Szamani, Megality i Zapomniane Słowiańskie Bóstwa. W rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Queen.
10: Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat?
11: I need a break.

0: Let's make everybody happy. Let's turn it on. Let's turn it on. Come on, all you happy people together. Let's turn it on, yeah. Turn it on, turn it on. Let's make everybody crazy.
1: Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: took you.
1: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.
1: Now when I wrote the lyrics to this next song, well, it was all right then, and it's all right now.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMW Goworowski. Yes.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Wciąż nie wiadomo, kto w Koalicji Obywatelskiej poniesie konsekwencje za skandal związany ze Stołecznym Szpitalem Południowym. Rzecznik Praw Pacjenta oraz lekarze będą walczyć o łatwiejszy dostęp do kredytów dla byłych pacjentów onkologicznych. Reprezentacja Belgii z kolejnym remisem na koncie. Tym razem na Mundialu 0-0 zakończył się pojedynek z Iranem. Co z polityczną odpowiedzialnością za wydarzenia w Szpitalu Południowym w Warszawie? Przypomnijmy, chodzi o placówkę, w której politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką i w lepszych warunkach. Oprócz tego 28-letni lekarz radny Koalicji w ubiegłym roku zarobił niemal 1 600 000 zł, będąc zatrudnionym w 4 warszawskich szpitalach. Czy Koalicja Obywatelska szuka winnych w swoich szeregach? O tym reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
2: Politycy tej formacji twierdzą, że potrzebne są wyniki kontroli w szpitalu, aby ustalić, kto ponosi odpowiedzialność w tej sprawie. Europoseł Michał Szczerba uważa, że jeśli Rafał Trzaskowski nie otrzymał pisma o nieprawidłowościach na swoje biurko, wówczas nie mógł wiedzieć o całej sprawie.
3: Jest odkreślony tryb. Tym trybem są zawiadomienia do prokuratury, do NFZ-u, do Izby Lekarskiej, a nie tryb nieformalnego powiadamiania na komunikatorze od osób, których się nie zna.
2: Według Mirosławy Stachowiak-Różeckiej z Prawa i Sprawiedliwości to minister zdrowia zapłaci stanowiskiem za wydarzenia w warszawskim szpitalu.
4: Na ile znam Tuska, to raczej swoje dziecko cudowne, prawda, pana Kierwińskiego będzie bronić do końca, natomiast być może pani minister będzie musiała odejść.
2: Tymczasem najpewniej jutro zostanie formalnie wybrana nowa rada warszawskiego Szpitala Południowego po tym, jak poprzedni skład został odwołany przez Rafała Trzaskowskiego.
1: Eksperci apelują o łatwiejszy dostęp do kredytów dla osób, które mają za sobą leczenie onkologiczne. Rzecznik Praw Pacjenta oraz lekarze z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego złożyli propozycję zmian w nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim. W faktach teraz nasz reporter Michał Dobrołowicz. Na czym miałoby polegać to ułatwienie?
5: Na tym, że po upływie 5 lat od zakończenia leczenia onkologicznego bank czy ubezpieczyciel nie mogliby wykorzystywać faktu, że pacjent chorował na nowotwór, by wymagać od niego spełnienia dodatkowych warunków do zawarcia umowy kredytowej. Profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii przekonuje, że leczenie jest dzisiaj już tak nowoczesne, że taka zmiana jest potrzebna.
6: Leczymy coraz skuteczniej chorych na nowotwory. No i co? I mamy być dyskryminowani z tego powodu na resztę życia, że zachorowaliśmy na nowotwór, a go wyleczyliśmy? To nie jest uczciwe, bo jest wiele chorób, które po prostu w tej chwili leczymy trwale.
5: Sprawa z formalnego punktu widzenia nie jest jednak jednoznaczna. W krajach takich jak Włochy czy Holandia musi upłynąć 10 lat od zakończenia leczenia onkologicznego, by instytucje finansowe nie brały już pod uwagę faktu choroby. Analizy i argumenty polskich ekspertów mają być teraz analizowane przez resort finansów.
7: Sport w faktach RMF FM.
1: Belgia zremisowała z Iranem 0-0 w meczu drugiej kolejki grupy G piłkarskich mistrzostw świata. Mimo wyraźnej przewagi i gry ofensywnej przez większość spotkania, europejska drużyna nie zdołała pokonać świetnie dysponowanego irańskiego bramkarza. Belgowie tym samym od początku kontrolowali przebieg gry i stworzyli kilka godnych okazji, a Iran skupiał się na defensywie i kontratakach. Po 2 kolejkach Belgia ma na koncie 2 remisy i komplikuje sobie walkę o awans do fazy pucharowej. Teraz wracamy do tematów naukowych. Drażni mnie mówienie o modelach sztucznej inteligencji, że halucynują. Tak mówi w RMF FM profesor Anil Seth z Uniwersytetu Sussex. Neurobiolog i pisarz podkreśla, że to błędne użycie tego terminu, który ma swoje konsekwencje. Halucynacja u człowieka to rodzaj świadomego doświadczenia, zwykle definiowane jako doświadczenie czegoś, czego naprawdę nie ma. Gdy model językowy w cudzysłowie halucynuje, to znaczy, że wymyśla rzeczy, zwykle mamy na myśli, że mówi coś nieprawdziwego, a to nie jest halucynacja. Jeśli mamy używać metafory z medycyny, powinniśmy mówić o konfabulacji. W medycynie konfabulacja oznacza zasadniczo wymyślanie rzeczy bez świadomości, że się to robi. I to naprawdę ma znaczenie, bo jeśli używamy słowa halucynacja, to nieświadomie wzmacniamy ideę, że te systemy są świadome. Implicitly reinforcing the idea that these systems are conscious. Mówił profesor Anil Seth. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z gościem tegorocznego Copernicus Festival znajdziecie na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które...
9: Słuchacie RMF Queen.

On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: anywhere the wind blows.
1: RMF Queen.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Stan i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Tuż przed rozpoczynającą się w czwartek konferencją poświęconą odbudowie Ukrainy, Wołodymyr Zełenski apeluje o deeskalację sporu między naszymi krajami. Niebawem może zapaść decyzja w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Specjaliści apelują, żeby latem chronić się przed słońcem, ponieważ coraz więcej osób choruje na nowotwory skóry. Kolejni ukraińscy politycy zrzekli się polskich odznaczeń państwowych. Tymczasem Wołodymyr Zełenski apeluje, by nie eskalować sytuacji. Na nienawiści nie można osiągnąć politycznych korzyści, ponieważ w dłuższej perspektywie prowadzi to do pogorszenia relacji między narodami. Tak mówił prezydent Ukrainy. A jak z kolei przekonywał poseł Dariusz Wieczorek, to trudny moment relacji polsko-ukraińskich, a do tego w przyszłym tygodniu w Gdańsku rozpoczyna się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy.
2: Mam obawy, czy przyjedzie, natomiast jeżeli słyszałby ten mój głos, to apelowałbym, żeby stanął ponad tym wszystkim i żeby przyjechał.
1: Ocenia polityk. Z kolei Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS uważa, że konferencja w Gdańsku nie ma większego znaczenia.
3: Branie udziału w takim, nazwijmy to cynicznie trochę, ale żebyśmy się dobrze rozumieli, podziale tortu, to nie jest kwestia, którą się załatwi, tu cudzysłów, na jakiejś jednej konferencji. Chyba nikt nie jest tak naiwny.
1: Dwudniowa konferencja w Gdańsku poświęcona odbudowie Ukrainy rozpocznie się w najbliższy czwartek. A w najbliższych dniach sąd może zdecydować się w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa, przypominamy, przekazała warszawskiemu sądowi odpowiedź na pytanie, czy były minister sprawiedliwości nadal przebywa na terenie Unii Europejskiej. To jedna z przesłanek wydania nakazu. Z pisma prokuratury wynika, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Jakie ma to znaczenie, wyjaśni dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
4: Według części prawników przepisów nie można poszerzać, a wydanie nakazu wymaga podejrzenia, że poszukiwany przebywa w którymś z krajów Unii. Właśnie dlatego obrońca Ziobry jeszcze przed prokuraturą dostarczył sądowi jego oryginalne oświadczenie, że przebywa we wskazanej miejscowości w Stanach Zjednoczonych, dokąd dotarł legalnie i która jest miejscem jego stałego pobytu. Według obrony postępowanie w sprawie europejskiego nakazu aresztowania należy w związku z tym umorzyć. Prokuratura jest jednak innego zdania.
5: Sąd nie powinien umarzać takiego postępowania, bo ta osoba w każdej chwili może powrócić do przestrzeni Unii Europejskiej i wtedy musi być gotowy ENA, które czeka na taką osobę i czekają służby państw Unii Europejskiej.
4: Mówi prokurator generalny. Decyzja sądu w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry może zapaść w najbliższych dniach.
1: A teraz w faktach zostawiamy politykę i skupiamy się na zdrowiu. Przybywa chorych na nowotwory skóry. Liczba czerniaków w ostatnich dwóch dekadach podwoiła się. Ostrzegają specjaliści i apelują, żeby chronić się przed słońcem. Lepiej obserwować znamiona i badać te, które wydają się nam podejrzane. Dziennikarka RMF FM Kamila Kontorek-Zięba sprawdziła, jak wygląda takie badanie.
6: To jest urządzenie, którym badamy znamiona. To jest taka lupa, można powiedzieć, szkło powiększające. Nie wygląda groźnie, także nie należy się bać.
7: To jest tak naprawdę lupa z podświetleniem. Pozwala to ocenić prawdopodobieństwo, że dana zmiana ma charakter złośliwy lub ma charakter niezłośliwy.
6: Mam na ręce kilka znamion. Czy możemy sprawdzić, czy one są podejrzane?
7: Nie. Piękne, równe, symetryczne.
6: Trzeba, nie wiem, je chronić.
7: Złym pomysłem jest to, co czasem się widzi, że ludzie zaklejają maleńkim plasterkiem jedno wybrane znamie. To w ogóle nie o to chodzi. Chronić trzeba całą skórę.
1: Wyjaśnia profesor Wojciech Wysocki, chirurg-onkolog z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.
8: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Jeżeli jednym z kierunków waszych wakacyjnych podróży jest na przykład Majorka albo Alicante, to teraz jest najlepszy moment na zakup biletów lotniczych. Dlaczego? Są one teraz te najtańsze od lat. Tak przynajmniej przekonują eksperci. A z czego to wynika?
9: Mamy do czynienia z taką troszeczkę niepewnością na rynku, niepewnością samych podróżnych, którzy wstrzymują się chyba do ostatniej chwili z podejmowaniem decyzji zakupowych, a linie lotnicze muszą w efekcie stymulować popyt poprzez obniżanie cen. I jest to swego rodzaju taka rynkowa aberracja.
1: Wyjaśniał na antenie radia RMF24 Mariusz Piotrowski z portalu Fly for Free. Koncerty muzyki elektronicznej, silent disco czy yoga w chmurach. Między innymi takie atrakcje czekają na tych, którzy tego lata jednak zostają w kraju i odwiedzą Zamek Książąt Pomorskich. Rusza lato na tarasach.
10: Będą weekendowe koncerty, w niedzielę będzie trochę spokojniej, będą koncerty muzyki klasycznej, będzie Baltic Neopolis Quartet, będzie kwartet smyczkowy barok, ale też właśnie szczecińscy artyści Ewa Sand, Damian Ukedże i Kasia Wega. Natomiast soboty już mniej muzyczne, bo yoga na tarasie książęcym, czyli jeszcze wyżej, na samej górze, na zamku z widokiem na piękną szczecińską panoramę.
1: Mówi Hanna Bielińska, kierowniczka działu edukacji i organizacji wydarzeń. W programie również zamkowe noce filmowe. To w każdy wakacyjny wtorek oraz spektakle teatralne dla dzieci.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą. RMF Queen.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Under pressure.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. W Świętokrzyskim nadal poszukiwany jest były policjant podejrzany o zabójstwo swojego teścia i zranienie nożem teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa. Zbliża się kolejny szczyt NATO w tureckiej stolicy Ankarze. Tematem przewodnim będzie sytuacja Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed burzami w Śląskiem. Dla całego województwa wydano ostrzeżenie drugiego stopnia. Świętokrzyska policja apeluje o informacje, które mogą pomóc w zatrzymaniu Dariusza Równickiego. Nadal poszukiwany jest 49-letni były policjant podejrzany o zabójstwo teścia i zranienie nożem teściowej. O całej sytuacji reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał z mieszkańcami okolic Mierzawy.
2: Jest większy niepokój tutaj wśród mieszkańców teraz?
3: Duży.
2: Pan widział zdjęcie tego mężczyzny?
3: Widziałem w internecie, znajomi udostępniają.
2: Będą państwo zwracać większą uwagę? Czujność?
3: Strach wyjść.
2: Tu jest taka raczej spokojna chyba okolica.